0: iPad, tak jak nie będziemy razem, to nie wiesz, że nie.
1: A jak w ogóle się poznaliście?
0: No nie wiem, czy mogę mówić na wizji o tej historii. Po którymś tam drinku przyszedł mi pomysł. No nie ma, po 11 latach się przekazał właśnie.

0: Melo Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: Hey guys, I'm Armin van Buuren and you're listening to Melo Radio.

0: To jest Melo Radio.
1: Nie mogę ci obiecać, że będę do końca. Zapisz mój numer jako przykład do Bali. Wszystko się układa tylko w pierwszych miesiącach. Dlatego znikam jeszcze przed motylami. Bo boję się miłości, boję się związać, boję się czuć. A mimo to znów na koszuli mam twój tusz. Jesteś taka czuła.

jak Good Morning zmieniłem. Budzi mnie szum wysokich fal, ludzie i tłuma, ja wychodzę sam. Tu nie ma nikogo, kto zna mnie, cienie tu chodzą po ścianie. To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona, otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

Wish.

życie, o którym gadasz mi tak często. Nawet przestał ci przeszkadzać smak zimnego espresso. Jesteś taka dobra, wszystko byś oddała pieskom. Wszystko git i haha, ale wiem, że czekasz na coś.

0: Reklama. 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach. Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Dealer BMW z Dunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn zaprasza.
1: Czas na auto, które wyróżnia się na drodze. W salonach Nissan z Dunek trwa akcja specjalna. Nowy Nissan Juke z rocznika 2026. Dostępny w cenie już od 96 900 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wiele wersji dopasowanych do Twojego stylu życia. Dynamiczny crossover z charakterem, gotowy do odbioru w ciągu 3 dni. Odwiedź salon Nissan z Dunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan z Dunek, Leonharda 3, Olsztyn.
0: O reklamie. To jest tydzień, to jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Olsztyn.
2: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
3: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
4: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Olsztyn.
5: Mi, kochani, zrobiło się bardzo poważnie. To już jest któryś raz, kiedy poruszam tematy sportowe w magazynie reporterów Meloradia z Olsztyna. Cześć, jestem Aga Wiśniewska i sport to nie jest absolutnie mój żywioł, ale tak troszeczkę próbuję się do niego przekonać. I mam wrażenie, że w ogóle została rozpoczęta jakaś taka misja, albo w ogóle spisek przeciwko mnie. Wszystkich środowisk sportowych w Olsztynie, zwłaszcza tych związanych z bieganiem, żeby zrobić tyle wydarzeń sportowych i właśnie takich dla biegaczy, żebym ja się w końcu do tego przekonała i po prostu zaczęła w końcu ten sport uprawiać. Nie chcę obiecywać, że jest to metoda skuteczna, ale rzeczywiście ziarno niepokoju zostało w moim umyśle zasiane. Kto wie, może na przyszłe lato zbierzemy tego plonu. To się okaże. Natomiast Was bardzo serdecznie zachęcam do tego, żebyście zostali ze mną w magazynie reporterów Meloradia z Olsztyna i posłuchali właśnie, jak szeroką gamę tych wydarzeń sportowych i dla biegaczy w naszym mieście mamy. A punktem wyjścia do tych wszystkich rozmów jest zbliżający się PKO Półmaraton Olsztyn, który odbędzie się 4 października, chociaż tak naprawdę kilka imprez towarzyszących będzie już 3 października się w naszym mieście odbywało. I o tym wszystkim opowiadam.
6: Michał Drelik, dyrektor PKO Olsztyn Półmaraton.
7: Chciałbym, żeby pan opowiedział nam troszeczkę tak i pokrótce o tej trasie, którą przygotowaliście. No właśnie, jaki był klucz, żeby wybierać trasę, którą przebiegną się uczestnicy półmaratonu w Olsztynie?
6: Planując trasę półmaratonu, tak naprawdę musimy brać pod uwagę bardzo wiele aspektów, począwszy oczywiście od układu drogowego miasta, tak żeby tego miasta nie sparaliżować bieganiem. Po drugie, musimy brać pod uwagę atrakcyjność tej trasy z punktu widzenia zawodników, bo chcemy, żeby ta trasa przyciągnęła ludzi z Polski i ze świata, żeby chcieli tutaj przyjechać, zobaczyć te najatrakcyjniejsze punkty miasta. Po trzecie, poziom trudności. Wiemy, że Olsztyn jest miastem pagórkowatym, ale myślę, że udało nam się wytyczyć trasę, która no nie będzie nadmiernie trudna dla amatorów i daje możliwość komfortowego pokonania tych 21 km. No i po czwarte, wytyczenie trasy przez takie części miasta, gdzie mamy możliwość zachęcenia mieszkańców do kibicowania, do tego, żeby znaleźli się przy trasie i żeby stworzyli niepowtarzalną atmosferę biegu.
7: To jeszcze poproszę właśnie może o tych atrakcjach dla publiczności, która będzie się temu biegowi przyglądała.
6: Półmaraton to jest wydarzenie wielowątkowe, dlatego że będą tę imprezę poprzedzały też wydarzenia towarzyszące. Centralnym punktem zawodów będzie hala Urania. Tutaj będzie zlokalizowane biuro zawodów, tutaj będą też imprezy targowe, ale też atrakcje dla mieszkańców. W przededniu biegu wieczorem mamy zaplanowany bieg nocny, PKO bieg nocny na 5 km. Z całą masą atrakcji przede wszystkim dla generacji Z. Będziemy tutaj testowali absolutnie unikalne formaty jako pierwsi w Polsce. Między innymi zorganizujemy Daytran. Będzie możliwość poznania się w trakcie biegu. Zawodnicy będą mogli pobrać różnego typu kolory opasek i albo dać sygnał pozostałym uczestnikom, że są zajęci lub wolni. Będzie możliwość pomalowania sobie twarzy w takie neonizujące farby, które jeszcze uwydatnią ten bieg. Będziemy mieli Silent Disco, czyli będziemy mieli grupę, która będzie mogła pobrać słuchawki absolutnie nieodpłatnie i z tymi słuchawkami pokonać 5 km słuchając muzyki i dobrze się przy tym bawiąc. No i oczywiście w niedzielę podczas półmaratonu też wyznaczymy punkty kibicowania, ale też tak zwane fotospoty. To też nowość. Ja mogę tu zdradzić, że na przykład jeden z fotospotów będzie taki punkt, w którym będzie można się zatrzymać, zrobić sobie zdjęcie w lustrze, a w tle będzie panorama Olsztyna.
5: A teraz zapraszam Was jeszcze na rozmowę o tym, jakie inne imprezy biegowe u nas w Olsztynie się odbywają, co warto sobie wpisać w kalendarz, co warto śledzić, no i właśnie mieć na to oko też w przyszłym roku.
8: Dzień dobry Państwu. Jestem odpowiedzialny za organizację Olsztyńskiej Piątki w ramach OBO. No i nowej inicjatywy, o której tutaj już panowie wspominali, City Ukiel Sunset Run Olsztyn. Inicjatywa, która zastąpiła półmaraton Ukiel. Jeśli chodzi o OBO, to jest to inicjatywa, która wyjątkowo cieszy, bo to na tę inicjatywę mieszkańcy zagłosowali i chcą, żeby dla nich to zorganizować. Mieszkańcy Olsztyna mają tą inicjatywę za darmo. Krótko mówiąc, mogą zapisać się na bieg, nie płacą, startują. Krótki, fajny bieg, dwa terminy. Jeden już się odbył na wiosnę, teraz drugi będzie we wrześniu. Bardzo fajnie przyjęty i myślę, że kolejny w kolejnym roku ta inicjatywa się powtórzy. Jeśli chodzi o Ukiel Sunset Run, jest to projekt, który myślę w taki fajny, kompleksowy sposób pokazuje to, co można w Olsztynie pod względem sportu zrobić. Cieszę się, że mamy aktywnego sportowo prezydenta.

0: Zobaczymy dwa najważniejsze punkty miasta i chyba najbardziej takie oblegane przez naszych mieszkańców, czyli CRS Łukier i Starówkę. Biegniemy ze strefy startu z Centrum Rekreacyjno-Sportowego Łukiel w stronę ratusza. Tam zawracamy przy Wysokiej Bramie głównymi ulicami, ulicą Warszawską, ulicą Armii Krajowej, Szumana, Sielską. Żadnych tutaj jakichś przejść, udziwnień, dziwnych elementów tras. Po prostu biegniemy główną trasą tak, żeby biegacze mieli pełen komfort startu. Oprócz tego, że jest to ciekawa trasa, szybka jak na Olsztyn, to jest to impreza, która myślę, że łączy w sobie taki typowy obraz tego, jakbyśmy chcieli, żeby w Olsztynie aktywnie spędzić czas. Czyli przyjedźmy na weekend, zacznijmy w piątek rozruchem przed biegiem, spędźmy atrakcyjny czas w Olsztynie w sobotę do południa, po południu startujemy w naszych zawodach. Kto biega krótko, startuje na piątkę, kto biega dłużej na dychę. Mamy zawody dla dzieci, a w niedzielę zapraszamy wszystkich na naszą partnerską imprezę, czyli na memoriał Zbigniewa Ludwichowskiego na stadion, żeby zobaczyć, jak profesjonaliści rywalizują na stadionie. Cały jakby plan na weekend jest stworzony po to, żeby docelowo ta impreza mogła się rozwijać. Oczywiście jest to znowu, powiedzmy sobie, jakaś nowa inicjatywa, którą musimy budować. Liczymy to w latach, ale mam nadzieję, że tym razem i pod względem sportowym, i pod względem okołosportowym ta inicjatywa naprawdę dobrze się rozwinie.
1: Witam, Wojciech Szydlik. Przedstawiam bieg w imieniu Stowarzyszenia Rotary Olsztyn-Warmia. Jest to dość nietypowa impreza na terenie CRS Łukiel, a nietypowa jest dlatego, że po pierwsze jest to sztafeta, a po drugie jest to sztafeta przebierana w motywie. Trochę o biegu. Głównym celem naszego biegu jest integracja społeczeństwa, a także wsparcie dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami. Na zawodników czeka gorąca rozgrzewka, jak zawsze nad brzegiem jeziora. Profesjonalny pomiar czasu, medale i atrakcje dookoła. Trasa biegu przebiega przez teren CRS Łukiel. Mierzy 1500 metrów na osobę, czyli łącznie mamy do przebiegnięcia około 7777 metrów. Bieg odbędzie się w dwóch kategoriach. Na początku przebiegną dzieci, dwa biegi dziecięce, a później główny bieg, ten sztafetowy.
2: Dzień dobry Państwu, nazywam się Grzegorz Wojasiński. My od 2015 roku, pracownicy Michelin i mieszkańcy Olsztyna łączą siły nad Łukielem, żeby kupować sprzęt dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego. W tym roku chcemy kupić specjalistyczny respirator noworodkowy. My łączymy różne dyscypliny, nie skoncentrujemy się wyłącznie na bieganiu, bo tam i rowerzyści mogą brać udział, i Nordic Walking. Oczywiście bieg główny jest biegiem głównym, ale oprócz tego chyba największe emocje budzi zawsze bieg dzieciaków. Idea jest prosta. Przeliczamy kilometry na złotówki, te złotówki dodajemy i szpital ma z tego sprzęt. To jest kolejna edycja, my się nie zatrzymujemy w tym, bez względu na upływający czas prowadzimy tę imprezę. To jest impreza czysto charytatywna. Oprócz tego oczywiście jest mnóstwo imprez towarzyszących. Dla dzieci, dla młodzieży, strefy bezpieczeństwa. Komenda Wojewódzka Policji współpracuje z nami, promujemy bezpieczne zachowania na drodze przy okazji. No ale oczywiście głównym celem jest zebranie tych środków dla szpitala dziecięcego na zakup kolejnej części wyposażenia placówki.
3: Szanowni Państwo, kalendarz biegowy bardzo bogaty. Robert Szewczyk, prezydent Olsztyna.
4: Panie prezydencie, no właśnie, udało się przewrócić takie wydarzenie jak półmaraton w Olsztynie. Podeszliście do tego trochę inaczej. Będzie więcej możliwości na to, żeby zobaczyć też, jak rozległy jest Olsztyn i ile ma atrakcji w międzyczasie.
3: Tak, wracamy z wieloma różnymi wydarzeniami do Olsztyna. Właściwie wracamy, a niektórych nigdy nie było, no bo już wróciła reprezentacja Polski, czy w piłkarzy ręcznych, czy siatkarzy, bo to buduje tożsamość miasta, to buduje taką dumę z miasta. I wśród tych imprez właśnie pojawia się duża impreza, profesjonalna impreza biegowa, półmaraton. I co jest bardzo ważne, ulicami naszego miasta. To oczywiście stwarza różne niedogodności i wyzwania, ale dlatego też te imprezy są takie ważne, wartościowe i przyciągają setki osób, biegaczy z Polski, razem z rodzinami, razem z przyjaciółmi. Olsztyn zaistnieje na tej ogólnopolskiej mapie profesjonalnych biegów i to

0: To jest niezwykle cenne, bo oprócz tego aspektu sportowego, rekreacyjnego, mówimy też o takim znaczeniu promocyjnym miasta. Mówimy o rozwoju gospodarczym, o tym, że te osoby przyjadą tutaj dzień wcześniej bardzo często, skorzystają z naszych restauracji, z naszych miejsc, w których można coś zrobić fajnego, spędzić dobrze czas. I to jest w tym wszystkim też bardzo, bardzo ważne. I Olsztyn będzie się przez biegi, przez wydarzenia sportowe coraz bardziej promował. Ja się bardzo z tego cieszę. Obiecałem to w kampanii wyborczej i mamy świetny bieg. Natomiast też w tym momencie bardzo chcę podziękować wszystkim organizatorom, z którymi do tej pory współpracujemy, bo te biegi, które organizowali i organizują, nadaje naszemu miastu świetny rytm i dzisiaj pokazywaliśmy taki kalendarz biegów w Olsztynie. On już jest naprawdę profesjonalny. Od tych biegów bardzo właśnie dla profesjonalistów, od triatlonu przez półmaraton, po te dla amatorów, tych amatorów z wyższą formą i mniejszą formą. Pojawia się nowy bieg nocny w Olsztynie. To jest niezwykle fajny, który połączy plażę miejską ze Starym Miastem. Bo te biegi charytatywne, typowo amatorskie, absolutnie dla każdego. I tych wydarzeń mamy naprawdę dużo. Bardzo często właśnie dzięki inicjatywie partnerów prywatnych, z którymi miasto współpracuje przy organizacji tych wydarzeń. Także Olsztyn stoi biegami.
1: No właśnie, kiedyś się mówiło o Olsztynie, że to jest miasto ogród, no teraz zaczynamy być takim centrum sportowym.
0: Tak, Olsztyn ma aspirację być miejscem przynajmniej na mapie regionu takiego centrum sportu profesjonalnego i amatorskiego. Mamy do tego wszelkie predyspozycje. Mamy świetne obiekty, które cały czas poprawiamy. Przecież nasza nocna dycha będzie właśnie to, o czym rozmawialiśmy. Współpracuje z Memoriałem Ludwichowskiego, ale w międzyczasie gra u nas reprezentacja. Rozpoczynają się już rozgrywki piłki ręcznej, siatka na najwyższym poziomie. Wraca, a właściwie nigdy go nie było na tym poziomie, futsal, bo Konstrukt Olsztyn rozpoczyna swoje rozgrywki właśnie u nas w Uranii.
2: Dopowiadał prezydent Olsztyna Robert Szewczyk. I spotkaniem z nim kończymy kolejną część magazynu reporterów Melo Radia z Olsztyna, za którą bardzo serdecznie dziękuję Wam, Aga Wiśniewska, ale tak naprawdę się nie żegnamy. To jest tylko wstęp do tego, żeby Was zaprosić na kolejny kwadrans na 95, a już niebawem kolejni goście, kolejne tematy i kolejne ciekawostki związane z naszym pięknym miastem Olsztynem oraz z jego absolutnie fantastycznymi mieszkańcami, którzy robią absolutnie fenomenalne rzeczy.
3: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Olsztyn.
4: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
5: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
4: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu? O tym wszystkim wiem z Meloradia.
3: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Olsztyn.
2: Aga Wiśniewska, dzień dobry. Kłaniam się wszystkim tym, którzy słuchają Melo Radia w Olsztynie, tym, którzy już z nami byli i tym, którzy do nas teraz dołączają. Zapraszam Was na program, w którym będziemy dzisiaj zgłębiali temat pewnych gadających obrazów. Tak, dobrze usłyszeliście. To właśnie takimi rzeczami między innymi zajmuje się Stowarzyszenie Po Jeziorze. Oglądając, a raczej odwiedzając ich stronę i oglądając ją, można tam trafić naprawdę na kilka ciekawostek i kilka postaci, które są oczywiście z naszym miastem i regionem związane. Jedna z takich postaci została ożywiona i właśnie o tej postaci oraz o tym, w jaki sposób się to wszystko wydarzyło, będą opowiadali nasi dzisiejsi goście. Zapraszam.
6: Ewa Kopfer, prezes Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Po Jeziorze.
7: Sławomir Ostrowski, członek Stowarzyszenia Po Jeziorze.
2: I Państwo wspólnie stworzyliście taki projekt, który dotyczył Kanta, ale zacznijmy od początku, czyli troszeczkę jeszcze gdybyśmy mogli powiedzieć o stowarzyszeniu, o fundacji, czym się Państwo zajmujecie, no i potem dojdziemy właśnie też, jak się ta Wasza szersza współpraca z Panem Sławomirem zaczęła.
6: Jasne. I stowarzyszenie i fundacja zajmuje się tak szeroko pojętą kulturą. staramy się dbać o dziedzictwo naszych ziem, staramy się wspomagać ludzi twórczych i pisarzy, i dziennikarzy, i malarzy w tych wszystkich działaniach. W ogóle w obrębie naszego stowarzyszenia istnieje chór Collegium Baccalarum, chyba najlepszy w Olsztynie, działający już 35 lat, tak Sławek? Pewnie tak. Mamy taką grupę starszych pań, które tworzą oddział paleta, malują, wystawiają swoje obrazy. Mamy oddział w Dobrym Mieście, który dba o historię i kulturę Dobrego Miasta. W tej wieży bocianiej tam mają wystawy, oprowadzają, są takimi muzealnikami, powiedziałabym. No i oddział Olsztyn, który skupia głównie właśnie o takich dziennikarzy i ludzi twórczych, chcących coś zrobić, którzy są niecierpliwi i bardzo chcą dużo i dobrego zrobić. I dlatego my to robimy, wspomagamy twórców. Oczywiście pomysły wykluwają się w ich głowach, natomiast my staramy się znaleźć pieniądze, staramy się wspomóc, być tutaj taką opoką, gdzie mogą przyjść, mogą rozwiązać te swoje wszystkie problemy. No i pracują, a pan Ostrowski i jego żona Beata Brokowska, no to są nasze gwiazdy. Nikt jak oni nie potrafią dbać o kulturę i robić tego.
1: No i właśnie teraz, panie Sławomirze, chciałbym, żebyśmy troszeczkę porozmawiali o tym ostatnim pana projekcie dotyczącym Kanta. Skąd pomysł w ogóle akurat taki i żeby w takiej formie przedstawić tę postać?
7: W 2022 roku dowiedzieliśmy się, że dość dziwny, ciekawy sposób odnaleziono obraz, na którym jest Kant, i postanowiliśmy zrobić multimedialną prezentację na temat tego obrazu. Jest taki właśnie obraz powszechnie znany, Kant i jego przyjaciele przy stole, gdzie Kant wspólnie z intelektualistami ówczesnego królewca jedzą obiad i dyskutują o różnych sprawach. To była taka tradycja kantowska. Obraz, który wszyscy powszechnie znamy, właściwie nie istnieje. Ten obraz jest tylko w formie cyfrowej. Ten obraz wisiał na Uniwersytecie w Królewcu. Zaginął albo podczas bombardowań, albo Rosjanie może go po prostu przechwycili. W każdym razie on nie istnieje. I oto w 2020 roku zadzwonił pewien pan Gutowski z Baden spod Wiednia do Towarzystwa Przyjaciół Kanta i Königsberga w Berlinie i on mówi: ja mam ten obraz. Rozmawiała z nim pani Marianna Moderby. Ona jest wiceprezesem tego stowarzyszenia i jednocześnie czterokrotną prawnuczką Roberta Moderbiego, który jest namalowany na tym obrazie z Kantem. I ona mówi mu: no wie pan, my takich telefonów mamy dość dużo, bo ten obraz ludzie sobie drukują, powielają, czasem można go kupić na jarmarkach, więc ma pan na pewno jakąś reprodukcję tego obrazu. No ale on się upiera, mówi, że ma jego pradziadkowie mieszkali w Berlinie, ich syn kupił pod królewcem posiadłość, tam był dworek i w tym dworku wisiał ten obraz. Potem on wrócił do Berlina, zbudował willę, ten obraz wisiał w tej willi w Berlinie, on zmarł, majątek przejęła siostra, babcia tego pana spod Wiednia. Obraz krążył wraz z rodziną po Niemczech, przeprowadzali się i tak dalej. No krótko mówiąc, on ten obraz odziedziczył. W 2019 roku wyjechał do Baden pod Wiedniem, tam zamieszkał i ten obraz tam wisiał. No i ta pani Moderby mówi: no skoro się pan upiera, to proszę wziąć ten obraz, przyjechać, porozmawiamy. Przyjechał do Berlina, no i wybuchła sensacja. Jest obraz wcześniej nieznany, też Kant i jego przyjaciele przy stole, przy czym to był obraz, inna wersja tego, który był powszechnie znany. Tamten nie istnieje, ale ten obraz w innej wersji istnieje, jest. No i myśmy jako stowarzyszenie i potem fundacja poprosili towarzystwo o udostępnienie tego obrazu. Oni nam na zasadzie komercyjnej poprzez sprzedaż licencji udostępnili ten obraz i myśmy go wykorzystali w tym projekcie w ten sposób, że powstała multimedialna prezentacja, czyli wszystkie te osoby, które są na tym obrazie, zostały opisane i udźwiękowione w ten sposób, że jak się najedzie i kliknie poszczególne osoby, to lektor wypowiada się jako ta osoba zaprezentowana na zdjęciu. No i zachęcamy do obejrzenia tej prezentacji, bo nie tylko jest mowa o tych osobach z tego obrazu, ale w ogóle jest szersza prezentacja na temat Kanta, jego dorobku, jego filozofii. Są infografiki, które przybliżają myśl Kanta.
1: Możemy powiedzieć, że dosłownie Państwo ożywiliście ten obraz.
7: Tak, no to wykorzystaliśmy najnowsze technologie, które właśnie w sposób taki interaktywny pozwalają na nowo ten obraz pokazać. Nie jest on taki statyczny, martwy, tylko coś tam się dzieje. Te osoby nie ruszają się, bo nie o to chodziło, ale przynajmniej wypowiadają się. No i to jest takie nowe podejście do twórczości.
1: Więc cały czas możemy po ten obraz gdzieś sięgnąć. Gdzie dokładnie? Gdzie go znajdziemy?
7: Ta prezentacja jest umieszczona w tak zwanej chmurze, czyli w internecie. Dostęp do niej najłatwiej, dotrzeć najłatwiej poprzez wyszukiwarkę albo przez stronę Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Pojezierze, na której to stronie jest baner i po kliknięciu on poprowadzi do tej prezentacji. Ta prezentacja jest też o tyle ciekawa, że można ją bez żadnych zobowiązań umiejscowić na swojej stronie. Trzeba po prostu zdjąć kod i umieścić na swojej stronie. W ten sposób osadzamy tę prezentację u siebie. To jest prosta czynność, tak samo prosta jak osadzenie filmu z YouTube'a na swojej stronie. No i zachęcamy szkoły, domy kultury, różne instytucje, żeby tę i inne prezentacje nasze osadzać na stronie. To nie jest link, tylko to jest właśnie osadzenie i to wygląda tak, jakby to było na stronie danej instytucji. Więc w ten sposób można do niej dotrzeć i się z nią zapoznać.
1: Z jakim odzewem to się ze strony społeczeństwa spotkało? Czy ludzie są zainteresowani taką formą zdobywania wiedzy?
7: No Kant jest trudny. Kant jest wręcz niekiedy odpychający. Zapoznać się, zgłębić jego filozofię, to jest duży wysiłek intelektualny, no ale staraliśmy się właśnie w sposób inny go pokazać. To, że właśnie zaprosili nas, że nas zaproszono na konferencję, to też jest jakimś wyrazem zainteresowania. Podczas tej prezentacji to się spotkało z dużym zainteresowaniem. Co więcej, myśmy ten obraz jeszcze skopiowali na płótnie i on był wystawiony w formie kopii tego obrazu. Mamy ten obraz skopiowany, można go oglądać. No i to jest dopiero jakby początek obecności tej prezentacji w internecie. Myślę, że z czasem ona będzie zdobywać popularność, bo środowisko kantystów w Polsce i w ogóle na świecie jest duże, zwłaszcza teraz po roku Kanta. I na pewno ta prezentacja będzie oglądana i w Polsce, i za granicą. Mieliśmy taki sygnał, że towarzystwo to współpracy, Towarzystwo Przyjaciół Kanta i Königsberga wykazywało zainteresowanie tą produkcją, ale ponieważ ona jest w języku polskim, to nie bardzo ona im pasuje, no bo Kant mówi tam po polsku.
1: No właśnie, bo może to w takim razie będzie okazja do tego, żeby ten projekt jeszcze rozszerzyć. Może uda się zdobyć jeszcze jakieś środki i właśnie zrobić to w języku niemieckim, może francuskim, angielskim?
7: To byłoby możliwe i nie byłoby takie trudne, bo już jest baza, są fundamenty. Ale no, wymaga to niestety trochę funduszy, żeby to zrobić w kilku wersjach językowych. To jest duży wysiłek finansowy.
1: To jeszcze na chwileczkę z panem chciałabym porozmawiać, bo tutaj pani prezes powiedziała, że pan jest taką osobą, która ma mnóstwo pomysłów. No to skoro ten kantowski projekt udało się zrealizować, to o czym teraz pan myśli, nad czym pan pracuje?
7: No teraz mamy rok Marii Zientary-Malewskiej. Kończymy projekt podobny. Znaczy pokazujemy Marię Ziętarę Malewską w sposób właśnie internetowy, cyfrowy, multimedialny, interaktywny. W Archiwum Państwowym w Olsztynie jest dużo materiałów dźwiękowych, archiwalnych, gdzie Maria Ziętara się własnym głosem wypowiada na różne tematy i te materiały wykorzystujemy i tworzymy taką prezentację. Wcześniej podobne prezentacje też oparte na materiałach archiwalnych audio robiliśmy na temat Związku Polaków w Niemczech, na temat plebiscytu, na temat Marii Konopnickiej. No jest tych projektów sporo i one właśnie tym się charakteryzują, że wykorzystujemy tam materiały audio, ale też staramy się wykorzystać sztuczną inteligencję i tworzymy filmiki, ożywiamy tę osobę na zdjęciu, ze zdjęcia, podkładamy ścieżkę dźwiękową i powstają takie krótkie formy już wizualne. Na przykład robiliśmy projekt kilka lat temu na temat tajnej misji Mazurów do Paryża na konferencję pokojową po pierwszej wojnie światowej i tam też właśnie na materiałach zbudowaliśmy to na materiałach dźwiękowych, ożywiliśmy postać Józefa Zapadki, który był tam w tym Paryżu. On opowiada, do tego właśnie jest obraz ruchomy i powstały krótkie filmy. Ma się wrażenie, że ta osoba mówi to do kamery, a ona przecież już nie istnieje.
6: Sławek Ostrowski ożywia historię i to jest fantastyczne i to jest bardzo interesujące, zwłaszcza dla młodych ludzi, bo czytając w książce od historii czy słuchając pani, która opowiada, człowiek sobie tego nie wyobraża, a tu ma prawie żywą osobę, zwłaszcza, że młodzież jest jednak bardziej nastawiona na wizualne bodźce i to jest świetne i świetne pomysły, bo przypomina takie fragmenty z historii naszego regionu, które są interesujące, ale wyszukuje takie perełki i to jest po prostu świetne.
2: Dopowiadała Ewa Hopfer, prezes Stowarzyszenia Pojezierze działającego w Olsztynie od 1956 roku. To już też naprawdę imponujący kawałek historii. Do tego miejsca z pewnością jeszcze zajrzymy, bo oni też bardzo ciekawe rzeczy po prostu wciąż robią. Ale to nie teraz. Teraz będę Was zachęcała do tego, żebyście poddali się muzyce, którą serwuje Wam Melo Radio, między innymi w Olsztynie na falach 95. To już wszystko, co w magazynie reporterów Meloradia z Olsztyna dla Was przygotowałam. A ja jestem Aga Wiśniewska i wrócę do Was szybciej niż myślicie. Zatem do usłyszenia.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Olsztyn.
8: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
9: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
10: Kultura, imprezy, wydarzenia. Ja słucham o tym w Meloradiu.
3: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Olsztyn.

0: dojazdy o poranku są całkiem niezłe. Można szybko i sprawnie przejechać przez miasto. Mówiąc szybko, mam na myśli jednak szybko, ale zgodnie z przepisami. Mimo tak wczesnej pory mamy już sygnały, że patrole drogówki rozstawiły się w kilku strategicznych miejscach w mieście, no i będą łapać tych, którzy limitów się nie trzymają.
1: Poznajcie się. Ten dzień, który tak szybko się zaczyna, to czwartek, 24 września dzisiaj. Podkręcamy tempo w Meloradiu. Jest już w 6:30. Waldek Derłak, siemanko, dzień dobry, hej.

Ili Aung, see Breaking Dishes w Meloradiu. Podkręcamy tempo. Dzisiaj od rana w czwartek. No jak tam ten czwartek się wam zaczął? To jest dobry moment, żeby zadzwonić do Melo, zgarnąć Melo Merch. No i do tego trzy szoty, które już przygotowane dla was. Czeka torba Meloradia, możecie ją mieć na sezon jesienny. Idealnie pasuje. Czekam na was. 321-321-777. Dzwoncie już teraz. Pochwalcie się, że już wstaliście. To w końcu jakiś gruntowny sukces już jest na waszym koncie. 321-321-777. Trzy poranne szoty czekają na was do zgarnięcia torba Meloradia. Kto będzie dzisiaj naprawdę szybki? Czekamy. Dzwoncie już teraz. Miasta

0: Podkręcamy tempo w Mel Radio. To Sylwa Bampaj on tonight. A to jest Grzesiek. Cześć Grzesiek.
1: Witam wszystkich serdecznie.
0: Cześć, siemaneczko. Grzesiek, teraz już w pracy, czy dopiero w drodze do pracy? Grzesiek, przycisz trochę radio. Ja rozumiem, że chcesz być gwiazdą, ale będzie ci mocno mylić, jak będziesz słyszał siebie dwa razy.
1: No już przyciszyłem.
0: Zrobione. Słuchaj, co tam fajnego u ciebie oprócz pracy, co?
1: No właśnie, jestem w pracy, pracuję jako kierowca samochodu osobowego.
0: Dobra, a po pracy to coś robisz fajnego?
1: Dzisiaj po pracy mam spotkanie ze znajomymi, z którymi już miesiąc temu się umówiłem.
0: Aha, dobra, brzmi nieźle, chociaż tak bardzo poważnie. Słuchaj, to żeby cię dobrze przygotować do tego spotkania i lekko rozluźnić, uwaga, ty nasza gwiazdo jedna, z samego rana mamy dla ciebie...
2: Trzy szoty w Melo. Melo.
0: Grzesiek, trzy szybkie pytania. Ser z dziurkami czy bez dziurek?
1: Z dziurkami.
0: Długie czy krótkie rzęsy?
1: Długie.
0: Okej. Okay. Morsowanie, tak czy nie?
1: Tak.
0: Tak. Próbowałeś?
1: Próbowałem już nieraz.
0: Dobrze.
2: Trzy szoty w Melo.
0: Mój drogi, to dla ciebie melotorba. Będziesz mógł na następne morsowanie się wybrać z naszą torbą. Zapakujesz tam co trzeba, no a potem to już dasz nura. Dzięki, miłego, fajnego dnia. Teraz dajemy nura w czwartek.

0: Całkiem nieźle się nam ten czwartek rozkręca. Stumbling in, blisko, coraz bliżej też i weekendu jesteśmy, a jeszcze bliżej siódmej, a to znaczy, że blisko jest Marcin, a Marcin ma newsy.
1: Powiedz mi, ile byłbyś w stanie wydać na kubek z muminkami?
0: Pewnie mniej niż ty.
1: Być może.
2: A już o siódmej zagramy.
0: Bibi Rexha i Faithless Melo. A ile dzisiaj na termometrach zobaczymy? O tym w prognozie pogody niedługo, za 6-7.
2: Reklama. Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty?
3: Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu, gwarancję stanu technicznego, gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.

0: 6,99. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. A do środy pomidory malinowe 6,99 kilo z Delikartą. Cena przed obniżką 10,99. Limit 3 kilo. W delikatesach Centrum.
1: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
2: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
3: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
2: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
4: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
6: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
5: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
6: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
5: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
7: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
8: GWM. Go with more.
9: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
10: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
11: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na Crédit Agricole.

0: Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. Auchan.
1: Po reklamie. Pogoda.
2: To już nie jest jakiś tam lekki jesienny chłodek, tylko prawdziwe zimno. Ubierzcie się ciepło przed wyjściem z domu. Na razie termometry w Olsztynie pokazują około 5 stopni. W ciągu dnia na szczęście zrobi się cieplej, ale też nie oczekujcie zbyt wiele. Synoptycy zapowiadają maksymalnie około 15 stopni. No i wczesnym popołudniem ma się wypogadzać. Padać raczej nie powinno. W drugiej części dnia znowu nieco mocniej powieje wiatr.
3: Jest już prawie 7. Newsy Melo Radia, Marcin Sikora.
4: Powiedz swojemu szefowi, że już wystarczy. Takimi słowami w ONZ Radosław Sikorski zwrócił się do Siergieja Ławrowa. Polski szef dyplomacji oskarżył Rosję o eskalację wojny, atakowanie ludności cywilnej oraz przeprowadzanie cyberataków i akcji sabotażowych w Europie. Tymczasem Rządowe Centrum Bezpieczeństwa znów ostrzega mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego. To w związku z atakami Rosji na Ukrainę. Wojsko monitoruje przestrzeń powietrzną. Zakład Ubezpieczeń Społecznych ostrzega przed fałszywymi pośrednikami. Naciągacze oferują płatną pomoc w załatwieniu sprawy, mówi Małgorzata Korba z ZUS-u.
5: Nagabywali w internecie, na grupach w mediach społecznościowych. Teraz wysyłają listy.
4: Wsparcie w wypełnieniu wniosku o świadczenie można uzyskać bezpłatnie w ZUS-ie. Kubek z muminkiem sprzedany na aukcji w Finlandii za 46 tysięcy euro. To bardzo rzadki na rynku okaz.
6: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
3: A wy już dzisiaj piliście swoją ulubioną kawę ze swojego ulubionego kubka? To jak nie, to jest idealny moment. 7 na zegarach, mamy dla was czwartek i dużo energetycznej muzy. I gdy inni gadają, my już gramy. Waldek Derłak, siemano, hej!

0: Florida, you see, Wild Ones w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo, mamy już 13 minut po godzinie 7. Mamy czwartek, jak tam? Podoba się wam?
1: No, powiedzmy.
0: Ależ entuzjazm. Słuchajcie, liczymy na wasz entuzjazm i na wasze mega pomysły, bo mamy taki pomysł. Czego nie chcielibyście usłyszeć od kelnera? Czekamy na głosówki. Czego nie chcielibyście usłyszeć od kelnera? Jakie macie pomysły? Wbijajcie szybko na meloradio.pl. Można z telefonu, tak najprościej, tam na dole słuchawka. Wciskacie i wysyłacie głosówkę. A my mamy fajny merch w zamian. Czego nie chcielibyście usłyszeć od kelnera?

0: Calvin Harris i John Newman i Blame w Meloradiu. Odkręcamy tempo, mamy czwartek, mamy 19 minut po godzinie 7 i mamy pytanie do was. Czego nie chcielibyście usłyszeć od kelnera, który na przykład właśnie przynosi wam jedzenie? Czekamy na wasze głosówki na meloradio.pl. I kilka propozycji na początek. Pan to chyba nie tutejszy, co? Smacznego! Dawno tego nikomu nie mówiłem. Albo kucharz życzy dużo zdrowia. Czekamy na wasze propozycje. Propozycje, słuchajcie, a w Korei Południowej, no co jest dzisiaj u mnie? Jeszcze raz. Jest taka propozycja w Korei Południowej. Pewna firma płaci swoim pracownikom za to, żeby się ruszali. Jedna z firm stworzyła taki system, który ma zachęcać ich pracowników do fizycznej aktywności. No, proste to jest. Punkty się zdobywa za to, że człowiek się tam w firmie, wiecie, rusza albo czasu do czasu poćwiczy. Te punkty później można zamienić na kasę. Fajnie, kto by tam się nie chciał w firmie trochę pokręcić, to i tam i zrobić dobre wrażenie, nie?
1: To Waldek, robimy teraz biegi z przeszkodami przez całą firmę.
0: No, u niektórych to dzisiaj przeszkody od samego rana. Słuchajcie, a ja to mam wrażenie, że w niektórych firmach u nas to z kolei wprowadzili jakiś konkurs na dobre chowanie się przez cały dzień.

0: Music Sound i Fast Boy w Melo Radio. Podkręcamy tempo. No i wiadomo, że w różnych sytuacjach różne rzeczy się słyszy, a dzisiaj to pytamy was, czego byście nie chcieli usłyszeć od kelnera w restauracji, od kelnera, który na przykład właśnie przynosi wam jedzenie. Propozycji sporo od was, czekamy na wasze głosówki, nagrywajcie na meloradio.pl, najlepiej wbijać się z telefonu, tak najwygodniej tam na dole słuchawka. Wystarczy, że wciśniecie, nagracie i wyślecie, a później możecie usłyszeć się w Melo. No to czekamy na meloradio.pl.
1: Przy płaceniu na pierwszej randce, że wskoczyła odmowa.
0: No tak, no ale wiadomo, no, to pierwsza słabe. Randka, no. No mogą różne rzeczy się zdarzyć. A twoje propos?
2: Przepraszam, kucharz właśnie pyta, czy ktoś z państwa umie gotować.
0: Dobre, czekamy na głosówki na meloradio.pl.
3: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
4: Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
5: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
6: Mamy XXI wiek. Technologie, AI. A 300 tysięcy dzieci w Polsce żyje poniżej progu skrajnego ubóstwa. Pomóż. Program Pajacyk to pełne brzuszki i spokojne głowy. Wejdź na pach.org.pl/wpłać.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
9: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
8: Od czwartku w Kauflandzie alpejskie mleczko Milka, kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. A woda źródlana Żywiec Zdrój 1,5 litra, kup sześciopak, drugi gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
11: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
12: Suplement diety Destresan noc z melatoniną w formie żelków.
11: Twoja definicja dobrego snu.
13: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany Luzer. Cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki Luzer. Cena przed obniżką 12,99. A teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl. To się opłaca.
15: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki e-Vitara.
14: Elektryk? Pewnie drogi.
15: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
14: Co? Z serwisem i gwarancją?
15: I tylko 10% opłaty wstępnej.
14: Tylko gdzie jest haczyk?
15: Nie ma, jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
14: Czekaj, 30 tysięcy?
15: Suzuki e-Vitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
16: Wyraźnie. wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
17: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
16: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
18: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
19: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
18: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
19: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
18: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
20: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
21: GWM. Go with more.
22: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
23: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
24: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
25: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
26: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
27: Po reklamie.

0: David Guetta, Kelly Rowland w Melo. Podkręcamy tempo i pytamy, czego nie powinien powiedzieć kelner, przynosząc jedzenie, czego nie chcielibyście od niego usłyszeć w takiej sytuacji. Wasza propozycja podoba mi się bardzo. Odważny wybór. Albo niech pan najpierw zatka nos. Albo jest pan pewien? Albo to tak od razu podpowiem, tam jest toaleta. No albo założyłem się z kolegą, że pan tego nie zje. No dobra, albo...
1: Będzie pani to jeszcze jadła?
0: Dobre.
2: Ta zupka to nam się rozlała w zeszłym tygodniu, ale była już tyle razy odgrzewana, że na pewno nie ma w niej żadnych bakterii. Smacznego.
0: Ale tłumaczenie przekonywujące. A twoje propo?
3: Szanowni państwo, dzisiaj jest specjalne wydarzenie, ponieważ na żywo będzie grać Zenon Martyniuk.
0: Dobre, dobre. Oj, uwaga.
4: Zauważył pan to coś na talerzu przed czy po ugryzieniu?
5: Czego nie chcę usłyszeć od kelnera?
0: No.
5: Podać słomkę, czy wyciągnie pan sobie z butów?

siedzę, mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Idealnie wchodzi ten czwartek, to Robin Schulz, Take It Slow i najlepszy drop nowych hitów, jaki mamy dla was. Idealnie, newsy za chwilę wejdą.
1: Wrzesień i rekordowo dużo deszczu, gdzie? O tym za chwilę.
0: Sprawdźcie w Melo Radio, teraz już za 8 minut 8.
2: A już o 8 zagramy.
0: To Biramia w Melo Radio. A dzisiaj będzie chłodno czy chłodniej? O tym w prognozie pogody już za chwilę.

0: Melo Radio Olsztyn. Słuchaj na 95 FM. Reklama.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
3: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
4: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
3: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
5: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
7: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
6: Polecam Michel Moron.
7: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
8: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
9: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
10: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Zelektryfikowaną jazdę bez podłączania do zasilania. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
11: Zaprasza Dacia Alcar, Olsztyn, ulica Lubelska 39A.
12: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
13: Phonix Ból Uszu Max.
12: Słucham?
13: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu: przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
12: Phonix Ból Uszu Max?
13: Tak, to wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
14: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego, w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
15: Wszystko, czego dziś chcę,
16: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak duża czekolada Wedel, druga gratis. A od piątku masło z mlecznej drogi tylko złoty 99, kupując 3.
17: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
18: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
19: Dwa zespoły, jeden cel i mnóstwo dobrej zabawy. Michał Koterski i Łukasz Kadziewicz w nowym sezonie kultowego teleturnieju Kocham Cię Polsko. Kto poprowadzi swoją drużynę do zwycięstwa? Kto wykaże się większą wiedzą, refleksem i poczuciem humoru? Na widzów czekają gwiazdy, emocjonujące pojedynki i pytania o wszystko, co polskie. Oglądaj jutro o 20:40 w TVP2 i TVP VOD.
20: Muzyka i głos.

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Masło za 2,49 czeka na ciebie.
2: Do soboty z kartą Moja Biedronka. Masło ekstra z polskiej mleczarni 200 gramów. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk. Limit dzienny 3 sztuki na kartę.
1: Spotkajmy się w Biedrze.
3: Po reklamie. Meloradio Olsztyn na 95 FM.
4: Tradycyjnie o tej porze większy ruch obserwujemy na Bałtyckiej, na dojeździe do ronda ofiar katastrofy smoleńskiej, ale wcale nie lepiej wygląda dojazd ulicami Artyleryjską i Aleją Szumana. Podobna sytuacja to tłok w Alei Sybiraków. Zwolnijcie też na Partyzantów, Kętrzyńskiego i Kościuszki. Od rana jest bardzo zimno, są chmury, ale jest też i słońce, które się przez te chmury przebija. No i trzymając się tego pozytywnego przekazu, sprawdźmy, co czeka nas w kolejnych godzinach. Na pewno ocieplenie. Temperatura ma bowiem wzrosnąć maksymalnie nawet do 15 stopni. Będzie też więcej słońca. Do końca dnia padać nie powinno. Po południu natomiast trzeba liczyć się z nieco silniejszymi podmuchami wiatru. Ciśnienie od wczoraj spadło, ale pozostaje wysokie.
5: Jest już prawie ósma. Newsy Meloradia. Marcin Sikora.
6: Chuligański wybryk czy dywersja? Służby sprawdzają, kto i dlaczego położył betonowe przeszkody na torach Wiedlance niedaleko Łukowa na Lubelszczyźnie. Najechały na nie dwa pociągi towarowe. Maszynistom nic się nie stało, mówi rzecznik koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
7: Policja zabezpieczyła wszystkie możliwe ślady. Włączyli się to też funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
6: Wstępne ustalenia wskazują, że betonowe bloki pochodziły z pobliskiej budowy. Matka oskarżonego o zabójstwo Mai z Mławy z zarzutami odpowie za naruszenie nietykalności i znieważenie policjanta. Po przesłuchaniu 47-letnia Katarzyna G. została zwolniona. Rio de Janeiro w Brazylii ma rekordowo deszczowy wrzesień. Średnia opadów od początku miesiąca wyniosła już 163,2 mm. To najwięcej w historii pomiarów. Rusza piąta edycja piłkarskiej Ligi Narodów w Amsterdamie. Holandia podejmie Niemcy.
5: A my ruszamy z kolejną porcją energetycznej muzy dla Was z samego rana. No i niedługo ruszymy też z naszą zabawą Ostatnie Słowo. Bądźcie blisko Melo. Podkręcamy tempo, inni gadają, my już gramy. Waldek Darłak, hej!

0: Tayo Cruz i Ludacris w Melo. Break your heart, podkręcamy tempo, jest 11 minut po godzinie 8, a wy wiecie, co powinniście robić o tej porze, no nie? Dzwońcie do Melo jak najszybciej.
1: 321-321-777, smartfony w dłoń, telefony stacjonarne w dłoń, jeżeli w ogóle jeszcze takie macie. 321-321-777.
0: Ja tam bym dzwonił w takim razie. Jak najszybciej, dwie osoby mają szansę, czekamy na was, za chwilę startujemy z zabawą Ostatnie Słowo. Do zgarnięcia fajny merch od Melo, więc... Nie czekajcie, tylko dzwońcie szybko. 321-321-777.

spodnie boyfriend. Wbijasz mnie w ziemię jak obcas. Łapię twój oddech i liczę, że mogę się w tobie schować. Wejść ci w krwiobieg i choć na moment poczuć się bardziej istotna. Zapach twoich perfum działa na mnie narkotycznie. Masz na ustach welura, ja myśli trochę brzydsze.

0: Galanty, Snow Money w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo, a to już 17 minut po 8. Zaczynamy. Ostatnie słowo. Razem z nami jest Aleksandra. Cześć, Ola. Ola, Ola, słyszymy się? Olu, dzień dobry, halo. No nie mówcie mi takich rzeczy. Ola, byłaś przed chwilą, słyszymy się?
1: Tak, już się słyszymy.
2: Halo, halo.
0: Ola, nie rób nam takich rzeczy. To jest Ola. Ola, która teraz się relaksuje, a później będzie jechać do pracy. A Mariusz to jedzie do pracy, bo jest kierownikiem. Cześć, Mariusz.
3: Witam, cześć.
0: Cześć, kierowniku. No dobrze, to słuchajcie teraz uważnie. Zasady są takie. Za chwilę podam wam kategorię, z której musicie mówić słowa. Słowa mówicie po jednym. Podajecie na zmianę. Jedno słowo Aleksandra. Ola zacznie, bo jej imię jest na A. Jedno Mariusz. I znów. Jedno Aleksandra i jedno Mariusz. Kto powie więcej słów, wygrywa skiety, kto mniej, melotorbę. Na wszystko jest 20 sekund. Jeszcze raz powtarzam, po jednym słowie zaczyna Aleksandra, jedno słowo Aleksandra, potem Mariusz, jedno Ola, potem Mariusz. Czy wszystko jasne?
1: Wszystko jasne.
3: Wszystko jasne.
0: No to uwaga, w takim razie kategoria instrumenty muzyczne. Instrumenty muzyczne, czas start.
1: Perkusja.
3: Gitara.
0: Ola, szybciej.
3: Gitara.
1: Cymbałki.
0: Mariusz.
3: Cymbałki.
0: Jak cymbałki? Powtórka, nie liczy się. Ola. Koniec. Koniec czasu. Słuchajcie, to trzecie to już tak trochę nie za bardzo, bo trochę po czasie, ale Ola 2 punkty, Mariusz 1. Słuchajcie, no jest tak duży wybór, naprawdę. Trąbka, gitara, perkusja, flet, pianino, skrzypce, fortepian. Co tam jeszcze można by było? Oh, gitara, mówiłem? Chyba mówiłem. Mandolina. O, ale mi przyszło do głowy teraz.
4: No
0: dobra.
4: Wiki muzykalne.
0: Ola, grasz na jakimś instrumencie?
1: Nie, nie gram, na nerwach jedynie.
0: Okej, okay. Ja też lubię. Mariusz, kierowniku, a ty?
3: Też nie gram.
0: Też nie grasz. To wybierz sobie jakiś, może czas zacząć potrenować troszeczkę. Dla was mamy oczywiście Melo Merch. Ola, dla ciebie skiety, a Mariuszowi wysyłamy Melotorbę. Dzięki.

0: Josh Baker w Meloradio i My Place. A my od rana podkręcamy tak tempo, żebyście dotarli do tych miejsc, w których już powinniście być o tej porze, bo przecież to już prawie w pół do dziewiątej. Niektórzy biorą się za coś mega ważnego właśnie o tej porze. Trzymamy kciuki. Marshmello i Ellie Goulding za chwilę w Melo.
1: Reklama. Używane auta dostawcze. Czy znajdę je w autoryzowanych salonach Toyoty?
2: Dostawczaki? Oczywiście. Ze sprawdzoną historią, przebiegiem i stanem technicznym potwierdzonym wnikliwym badaniem. Z roczną gwarancją z opcją przedłużania do 10 lat. Z możliwością personalizacji zabudowy. Z ubezpieczeniami i finansowaniem dopasowanym do budżetu. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych używanych samochodów dostawczych od 21 do 26 września.
3: Muzyka i głos.

0: D Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Włączamy niskie ceny.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Czyta lektor AI.
7: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
6: Jaja ściółkowe Ojajo, 10 sztuk, cena sprzed obniżki 11,49, teraz tylko 6,99 przy zakupie.

0: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha, nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
1: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
2: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
3: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
2: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
4: Skoda. A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
5: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron. Oui.
4: Od czwartku wszystkie artykuły Almette kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. A kawa rozpuszczalna Jakobs Krynung 200 lub 220 gramów tylko 26,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
7: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
8: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
7: Twoja definicja dobrego snu.
9: Wrześniowe voucherowanie w Biedronce. Tylko w czwartek 24 września zrób jednorazowe zakupy za 149 zł i zgarnij voucher o wartości 35 zł. Wykorzystasz go w sobotę 26 września przy jednorazowych zakupach za minimum 199 zł. Limit: jeden voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
10: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
12: Mamy niskie ceny.
13: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
14: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
15: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
16: Po reklamie.

0: Rain in Ibiza, takie rzeczy też się zdarzają. Felix Jan w Melo Radio, tak podkręcamy tempo, a u nas to się zdarza i to codziennie, że ktoś zgarnia szybką kasę. Trzeba mieć tylko dobry pomysł, na co wydać te pieniądze. Dobry pomysł, a nawet bardzo dobry, miał Oskar.
1: Sprawa jest prosta, zbieram na moją pierwszą konsolę DJ-ską.
2: Yeah.
1: I wasze 200 na pewno poratują mnie w zakupie.
3: 200 są twoje!
1: Dziękuję bardzo.
0: Oskar już ma, teraz wasza kolej. Oskar, graj, podkręcaj tempo, a wy wbijajcie na meloradio.pl i napiszcie, jaki macie pomysł, na co wydacie te pieniądze. Szybka kasa czeka i dzisiaj znów już niedługo do kogoś trafią 200. This is

0: pokważymy takie plany.
1: Bez lipy.
0: Posiedzimy, pokważymy takie plany.
1: Bez lipy.
2: Chwilę muszę łapać, bo tu w końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne, no. Mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci

kawałek do reklamy. Ty się wiesz, że taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe, sitko ja. Nie próbuję skleić, zleję, zimną masz. Pożegnanie, ściskam, przykro łap. Główne danie nie przegryzka.

0: A już o 9:00 zagramy.
1: Eben i Hertz w Melo Radio już za chwilę. Będą też newsy i prognoza pogody.
2: Reklama. Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
3: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
2: Pieskie życie ma smak!
3: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
4: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: Ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
8: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
9: Octavia, Superb, Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
8: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
10: Skoda.
11: Czyta lektor AI.

0: 34 za kilogram przy zakupach za minimum 25 zł. Weź udział w naszej urodzinowej loterii. Każda zdrabka za zakupy wygrywa, a nagroda główna to samochód Hyundai Tucson SUV. Regulamin na www.stokrotka.pl. Stokrotka.
1: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka.
2: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
5: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
6: Ej, czy tylko moja dziewczyna ogląda nasz serial beze mnie? Nie każdy wybacza serialową zdradę. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
7: Sprawdź streaming od Kanal Plus.

0: Trwa. Teraz 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Po reklamie. Trafik.
4: Na torze kierowcy nadal nie mają lekkiego życia. Wciąż tłoczno w Alei Sybiraków, ale także na skrzyżowaniu Kętrzyńskiego z Kościuszki i na Partyzantów. Ale jest i dobra informacja, poluzowało się w okolicach ronda ofiar katastrofy smoleńskiej. Pamiętajcie, by ostrożnie przejeżdżać w okolicach szkół i przedszkoli, no i szerokiej drogi. Mamy dziś poranek w Olsztynie, ale za to w sumie dość pogodny. A z każdą chwilą ma być lepiej i cieplej. To akurat jest bardzo ważne. Temperatura maksymalna ma wynieść blisko 15 stopni, tak twierdzą synoptycy. Dziś opadów podobno nie musimy się obawiać, bo im później, tym chmur ma być mniej. Wraz z upływem dnia natomiast nasili się wiatr. Ciśnienie wysokie, w miarę stabilne.
5: Już prawie 9:00. Newsy Meloradia, Marcin Sikora.
6: Z 8 do 7 zmniejszyła się liczba kandydatów na prezydenta Krakowa. Decyzję o rezygnacji ze startu ogłosił bezpartyjny radny Jan Hoffman. Poparł innego kandydata bezpartyjnego Łukasza Gibałę.
7: Mamy kandydatów partyjnych, kłócą się, ale ich dialog dotyczy warszawskich sporów.
6: Mówił Hoffman. Nieoficjalnie mówi się też, że Jan Hoffman w zamian za poparcie miałby zostać wiceprezydentem Krakowa. Koncern farmaceutyczny GSK chce zwolnić część załogi w Poznaniu. To nawet ponad 500 osób, wszyscy są pracownikami IT. Takie informacje podał serwis e-poznań.pl. Norwegia chce zbudować własny system precyzyjnego obliczania czasu, to na użytek sieci komórkowych, płatności i innych kluczowych usług. A Słowenia będzie rywalem Polaków w ćwierćfinale Mistrzostw Europy Siatkarzy. Wygrała w Turynie z Belgią 3-1.
2: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
5: Wiem, że jesteście dzisiaj od samego rana bardzo precyzyjni w tym, co robicie, więc żeby nic z wam nie uciekło i żebyście ze wszystkim zdążyli, my podkręcamy tempo i gramy energetyczną muzę. Waldek Darłak, cześć, dzień dobry, hej. Teraz Eben Heart, jest już 9:00.

0: Alma i Martin Solveig, All Stars w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo. Mamy już czwartek i mamy już 12 minut po dziewiątej. No i dzisiaj też mamy dzień stylistów rzęs. Słuchajcie, wy dzisiaj wiemy, że od rana wystylizowani, a my do was mrugamy od rana. I Światowy Dzień Morza też. A jakby tak się wybrać gdzieś na jakieś ciepłe morze, nie byłoby źle. Słuchajcie, no, nie trzeba mieć dużo pieniędzy, żeby mieć klasę z kolei.
1: Serio?
0: Ale jest kilka rzeczy, które ludzie z klasą mają w domu. I za chwilę o tym, co to takiego. Sprawdzicie, czy też to macie.

0: Dobra, idziemy. Bambi jak Leosia w Melo. Dobra, uwaga, teraz będzie trochę rymowany na początek. Spece od robienia dobrego wrażenia. Słuchajcie, podpowiadają, że jak chcecie zrobić dobre wrażenie na gościach swoich, to jest kilka rzeczy, które musicie mieć na chacie. Koniecznie. To są takie rzeczy, które robią różnicę i podobno ludzie z klasą to mają w domu.
1: No ale co?
0: I teraz uwaga właśnie, bo to nie są takie proste rzeczy, nie? No. Na przykład ludzie z klasą w domu to mają wazon na kwiaty.
1: Mam.
0: Dobrze, tak, sprawdzamy dalej. Serwetki mają ludzie z klasą, no?
1: No są w szafce, no.
0: Teraz uwaga, bo ciężka akcja wjeżdża. Deskę do krojenia też mają.
1: No mam.
0: No i przynajmniej jedną książkę.
1: O, mam dużo.
0: No? No. Tyle klasy w tobie, nie? Kto by się spodziewał?
1: A ta piąta rzecz?

0: My oh my, Criss Cross Amsterdam w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo i to już 26 minut po godzinie 9, a za chwilę w Melo o tym, jak młodzi ludzie chcą, żeby szef do nich mówił. A wcześniej Ella Henderson w Melo.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
2: Autopromocja.
3: Nie wiem, jak to się stało, ale jest już wrzesień.
4: Zabrali nam lato, proszę pana.
3: W pełni się zgadzam, dlatego musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Podkręcamy tempo od poniedziałku do piątku, od 10 do 14, tylko w Meloradiu. Co prawda wpływu na pogodę nie mam, ale dam wam dużo energetycznej muzy, dużo żartów, tych śmiesznych i tych nieco mniej. A z tej strony, welcome in my jesieniara era. Zapraszam od 10 do Melo.
2: Autopromocja. Reklama.
5: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
6: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
7: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
9: O, ale że to tak dla mnie?
8: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
11: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
12: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
11: Od czwartku polskie ziemniaki, opakowanie 5 kg, 4,49, a filet z piersi polskiego kurczaka 14,99 za kilogram, 5 kilo na osobę. Kaufland.
13: Twoje półki uginają się od książek? Sprzedaj je w Tezeusu. Dojedziemy bezpłatnie i wycenimy księgozbiór. Płacimy od ręki. Skup książek. Tezeus. Telefon 538 132 088. Więcej na skupteseus.pl.
14: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
15: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.
16: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
17: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
16: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
17: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
16: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
18: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
19: GWM. Go with more.
20: Dużo dobrego.
21: Teraz w Netto różne odmiany polskich jabłek w supercenie. Tylko 2,79 za kilogram. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 11,99 za rolkę. Netto, dużo dobrego.
22: Ej, czy tylko ja tak mam, że binge-watchuję w robocie?
23: Hot doga poproszę.
22: Nie każdy ogląda w pracy. I ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
24: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
25: Najlepsze hity cenowe w Brico Marché już gotowe. Do 3 października polecamy. Papę w płynie Jurga 4 kg, jedynie 74,99. I saszetkę dla psa Bult 500 gramów, tylko 4,39 przy zakupie 5 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na bricomarché.pl. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
26: Ty plus aromatyczny duet równa się pyszna promka w Carrefourze. Ser pleśniowy Camembert drugi 60% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 26 września.
27: Carrefour w sumie najlepszy jest.
28: Ten
0: Moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
1: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
0: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
2: Skoda.
3: Jazda z MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
20: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
25: Przeceny na rodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
27: Mamy niskie ceny.
28: Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
29: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miauszlę.
30: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
25: Po reklamie.
31: Meloradio Olsztyn. Słuchaj na 95 FM.

0: Sigala. I Sweet Lovin' w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo. Za 18 minut będzie godzina 10. Słuchajcie, okazuje się, że młodzi ludzie chcą, żeby szef mówił do nich jak do AI. Przepytano ponad 11 tysięcy młodych osób z różnych części świata. No i ponad połowa z nich wyraźnie zaznaczała, że od swojego szefa chce bardzo konkretnych instrukcji w pracy. Co i jak ma być zrobione. No ale jednocześnie, jeśli młodzi pracownicy zauważają, że ich szef sam korzysta ze sztucznej inteligencji, to szczerze przyznają, że mniej mu ufają i nie uznają za profesjonalistę i fachowca.
1: Będę złośliwy, bo jeżeli szef korzysta z tych młodych pracowników, to i tak pośrednio korzysta ze sztucznej inteligencji.
0: Czyli generalnie młodzi chcą kompetentnego szefa, ale takiego, że bez AI. Ej, u niektórych to może być trochę ciężkie.

0: Prima Donna, czyli Two Colors w Melo Radio. Taki numer mam dla was na finał dzisiejszego poranka. Najlepszy drop nowych hitów też mamy w Melo Radio. No a to jest jedna z propozycji do 30 Melo Radia. Głosujecie oczywiście na meloradio.pl. A w Melo Radio o tej porze to oczywiście jest Adi, którego znacie z Melo Radia. Siemanko.
1: Siemanko, tak, jestem Adi. Lubię jeść i lubię...
2: Nie wyglądasz.
1: Nie, naprawdę?
2: Nie, no.
1: Znaczy trochę schudłem ostatnio, to może faktycznie dlatego, ale... Jeżeli bym mógł, to ja bym chętnie do tego wrócił.
2: Okej.
3: A już o 10:00 zagramy
1: Shimza i Fire w Melo Radio.
0: A to chyba nie będzie trudne, nie?
1: Żeby wrócić do jedzenia? Znaczy ostatnio, wiecie, jesień, zima idzie, nie? Tak się zastanawiam, czy zapasów, żeby nie zrobić tego.
2: Można, to ten dobry moment.
0: No. Widać, że przygotowany.
3: Autopromocja. W poprzednim sezonie.
4: Ej, nowy, skocz po kawę.
5: Dobrze, pani, już z mlekiem?
4: Szybko, musimy jechać do Wiśni.
6: Wróć do mnie.
5: Załatwimy to w inny sposób.
7: Iga, Dudziuk, to złodziej kanapek.
4: Vous verrez maintenant.
3: A jak będzie w tym sezonie? Przekonajcie się sami. I słuchajcie od poniedziałku do piątku od 14.
4: Iga, Dudziuk.
5: Mikołaj Kujawiński.
3: Melo to twój ulubiony soundtrack. Melo to twój najlepszy bajk.

0: Podkręcamy tempo każdego dnia. Autopromocja. Reklama.
1: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
2: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: O, pieskie życie ma smak!
2: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
3: Może czas, by ta piosenka była też o twojej pracy? W Lidlu masz umowę bez okresu próbnego. Gwarantowany w umowie wzrost wynagrodzenia, prywatną opiekę medyczną, karty sportowe oraz kupony rabatowe, na których zyskujesz ty i twoja rodzina. A od pierwszego dnia pracy możesz liczyć na wsparcie zespołu. Brzmi dobrze? Dołącz do nas. Sprawdź oferty na kariera.lidl.pl i pracuj w naszych barwach. Lidl. To się opłaca.
0: W reklamach samochodów ulica zawsze jest dziwnie pusta. A w Geely największa przestrzeń w swojej klasie i pełny komfort w codziennym życiu. Teraz idealnie życiowy Geely Starray EMI już od 119 900 zł. A do tego ubezpieczenie OC, AC, NW i Assistance za złotówkę. Zapraszamy do nowego salonu Geely Daszuta. Olsztyn Sikorskiego 19, lokal numer 3.
4: Wygenerowano z AI.

0: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: Jest idealna. Tak wiele umie i wie, a przy tym skromna i pracowita. Po prostu jedyna taka w mieście. Beatka. W salonie Ideale Meble przez cały wrzesień hucznie obchodzimy urodziny szefowej Beatki. Z tej okazji czekają super promocje na krzesła, stoły, fotele, biurka szkolne oraz kanapy i narożniki. Odwiedź we wrześniu salon meblowy Ideale Meble, Szczytno, ulica Moniuszki 5. Znajdź także Ideale Meble na Facebooku.
3: Jazda z MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
4: Ej, czy tylko ja kibicuję Ratajskiemu w tym autobusie? Nie każdy jara się Dartem. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
5: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Coca-Cola, cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 7,99 za 2,5-litrową butelkę przy zakupie dwóch. A tylko w czwartek. Pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
9: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Dealer BMW z Dunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn zaprasza.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Mamy niskie ceny.
10: Pachnący chleb z chrupiącą skórką. O każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie skręcany chleb z zakwasami. Cena przed obniżką 5,49. Teraz tylko 2,69.
7: Lidl. To się opłaca.
12: O reklamie. Autopromocja.
13: Szczypta szaleństwa. Dużo nowej muzy i hot ploteczki. Sezon może i nowy, ale rozkład jazdy jest znany. Jazda z... to znaczy...
12: Idę w melo.

0: o 18:00. Pychu, zapraszam. Autopromocja. Melo Radio Olsztyn. Słuchaj na 95 FM. Traffic.
1: Sytuacja na olsztyńskich ulicach po porannym szczycie już się ustabilizowała, jest w miarę spokojnie. Na drogach w regionie nadal panuje dość duży ruch. Przypominam o odcinkowych pomiarach prędkości. Mamy też informację, że od rana dość intensywnie pracują też patrole olsztyńskiej drogówki. Ciepło, ale jest cieplej. Rano termometry pokazywały około 4 stopni, już jest 9, a maksymalnie synoptycy prognozują nawet 16. Chmur nad Olsztynem ubywa, padać dziś do końca dnia nie będzie, za to nieco silniej powieje wiatr, zwłaszcza po południu. A ponieważ piątek i sobota zapowiadają się w naszym regionie deszczowe, to łapcie słońce ile się da.
0: To są newsy Meloradia Olsztyn.
1: Joanna Boruc. Olsztyńska fabryka Michelin z nową linią produkcyjną. Od teraz będą tu powstawać także opony m.in. do aut elektrycznych. Jak informuje koncern, mimo zautomatyzowania produkcji nie ma planów zmian w zatrudnieniu. Obecnie zakład w Olsztynie daje pracę około 5000 osób. A w gminie Giedrzwałt też idzie nowe, a dokładniej nowa droga dojazdowa do wsi dla pielgrzymów. Tak zwana mała obwodnica ma powstać w rok i być gotowa na obsługę większej liczby turystów z okazji obchodów okrągłej rocznicy objawień. Tłumy będą też na pierwszej premierze tego sezonu w Teatrze Jaracza w Olsztynie, a to już jutro. Spektakl Toń, opowiadający losy Warmii i Mazur, mówi reżyser Damian Józef Neć.
2: Skupiamy się na samym upadku miasta niemieckiego, które jest przejęte przez wojska radzieckie i na tworzeniu się polskości na terenach tych tutaj, czyli terenach Prus Wschodnich. Tematem jest w zasadzie całego spektaklu rozpad relacji międzyludzkich.
1: Spektakl powstał na podstawie powieści pod tytułem Toń, napisanej przez Izbel Szatrawską, pisarkę z Olsztyna.
3: Minuta do 10:00, newsy Meloradia i Marcin Sikora.
4: Zakrapiana impreza tematem numer 1 w PZPN-ie, w tle afera nagraniowa. Po spotkaniu z szefem FIFA Giannim Infantino podchmielony prezes związku Cezary Kulesza miał zostać uwieczniony potajemnie przez swojego bliskiego współpracownika. Wojsko wspólnie z policją szukają niezidentyfikowanego obiektu w okolicach Malborka. Nadleciał wczoraj od strony obwodu Królewieckiego. Jest szansa na obniżki cen paliw, chociaż małe. To dzięki optymizmowi na giełdzie po rozmowach negocjatorów z USA i Iranu, mówi analityk Jakub Bogucki.
5: Nie spodziewajmy się spadków o kilkanaście, kilkadziesiąt groszy, bo to nie są aż tak duże zmiany.
4: Zagrożeniem jest zapowiedź Donalda Trumpa o zakazie eksportu amerykańskiego diesla. Na koniec tego wydania jeszcze o tym, że Holandia ogłosiła powrót na Eurowizję. To od przyszłego roku, a Eurowizja będzie w bułgarskim Burgas.
3: Siemanko, mamy czwartek, jest 10:00 punktualnie na zegarach, ja jestem Adi. Trochę mi się nie wyspało, ale o tym pogadamy nieco później. I na początek, kiedy inni gadają, my już gramy. Shimza, Fire, Fire.

0: rozmawiam, nie wiem, gdzieś tam się spisuję czy cokolwiek, to słyszę tylko jedno.
1: Nie mogę, bo ja chory jestem teraz.
0: No i powiem wam, że chyba dosłownie sezon na
1: przeziębiłem się
0: mamy rozpoczęty i dlatego moje pytanie do was brzmi: jak opisać tę pogodę w trzech słowach? Mam do was prośbę, żebyście nagrali głosówkę, podali mi propozycję w trzech słowach, jak określić tę pogodę. Zróbmy coś szalonego. Im bardziej pokręcone, tym tylko lepiej. Czekam na was na WhatsAppie Meloradia.
2: Hej, tu Meloradio. WhatsAppa znajdziesz na meloradio.pl.
0: A teraz Robin Schulz, Felix Jen i One More Time. Gramy to w Meloradio.

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Griffin, World Away w Melo Radio, 27 minut po godzinie 10. Podkręcamy tempo. No i dzisiaj w trzech słowach opisujemy pogodę, bo jest jakaś masakra. WhatsApp Melo Radia i grzechu, zima.
1: Jest jesień, z jesienią kojarzą się oczywiście dynie. W Wielkopolsce na dynie mówimy banie, więc określę tą pogodę w trzech słowach. Totalnie do bani. Pozdrawiam, Grzesiek z Jarocina.
0: Pozdrawiam serdecznie. Powiem tak, jutro jest piątek, to jutro może być też niezła bania. Artur, co tam?
2: Jak na razie to pogoda jest podobna zupełnie do niczego.
0: No to prawda, Fryderyk też w zasadzie taki szarawy, by nie powiedzieć antracytowy.
3: Hej, tu Melo Radio. WhatsAppa znajdziesz na meloradio.pl.

0: Reklama. Ty decydujesz, jak płacisz. Aktywuj Allegro Pay i odbierz 3 kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: Ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Nie wszystkie hybrydy oferują to samo. Renault Full Hybrid E-Tech. Gama samoładujących się hybryd oferuje zasięg do 1100 km. Tylko jedno tankowanie. Żadnego doładowywania. Sprawdź limitowaną ofertę na modele Renault Austral, Symbios, Espace i Captur podczas dni otwartych Renault Rendezvous. Przyjdź do salonu od 12 do 19 września i skorzystaj z najmu Renault bez VAT. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
6: Zaprasza Renault Alcar. Olsztyn, ulica Lubelska 39A.
7: Wszystko, czego dziś chcę,
8: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak duża czekolada Wedel, druga gratis. A od piątku masło z mlecznej drogi tylko złoty 99, kupując 3.
9: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
10: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
11: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz udarowy 20 V Parkside w zestawie z akumulatorem i ładowarką. Aż 100 zł taniej, tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Ej, czy tylko ja tak mam, że zawsze i wszędzie piłeczka oglądana będzie? Nie każdy uznaje oglądanie meczu za rzecz świętą. Ja tak. Canal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
14: Sprawdź streaming od Canal Plus.
15: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Kiełbasa śląska Morliny. Duża paczka. 11,90 za kilogram. A świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 kg na kartę. Oraz prosto z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości. 12,99 za kilogram. Biedronka. Codziennie.
1: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
2: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
1: No dobrze, a taki fajny prezent?
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio.
2: Na mediaexpert.pl.
4: Włączamy niskie ceny.
0: Po reklamie. Meloradio Olsztyn na 95 FM.

0: Pitbull, T-Pain i Hey Baby Drop It to the Floor Melo Radio. Mamy 18 minut do godziny 11. Razem ze mną jest Jula Wasilewska. To jest dziewczyna, która no, generalnie wszystko wam zaśpiewa. Siemano.
1: Siemanko, cześć Adi, ale fajnie tutaj mi w Melo Radio. Ale czas.
0: Fajowsko, nie?
1: To ale naprawdę jest fajne.
0: To trenduje, by się chciała powiedzieć.
1: Aż by się chciała.
0: Słuchajcie, Jula też pracuje w radiu, ale na razie nie będę mówił nazwy, bo nie wiem, czy mogę, ale nie o to mi chodziło. Słuchaj, dzisiaj ze słuchaczami robimy taką akcję. Opisujemy pogodę w trzech słowach. Opisz mi dzisiejszą pogodę w trzech słowach, dawaj.
1: Ciekawa, niebanalna, twórcza.
0: Bardzo ładnie powiedziane. Myślałem, że raczej będzie coś innego, ale dobra.
1: To, jest to jeszcze jedna próba, poczekajcie. No. Nieciekawa, taka raczej pochmurna i taka wrześniowa.
0: Super. Na wasze propozycje czekam na WhatsAppie Meloradia. Hej, tu Meloradio.

0: Marlon Hofstadt, So Sorry I Like Malo Radio, 10 minut do 11, a ze mną Marcin Sikora. Siemano.
1: Siemano, już se poprolumowałeś?
0: Trochę tak. Znaczy, ja to tak lubię. Wiesz, a, zawsze spoko. To jakieś zaskoczenie. A co w newsach masz? Też zaskoczysz?
1: A w newsach będzie śnieg znowu, nie, bo no, wiem, że nie. Lubisz bardzo, tak?
2: Słuchaj, nie! Umawiamy się, Marcin, od dzisiaj oficjalnie, aż wstałem, no. Jest ban na śnieg w tym studiu.
1: A ty se możesz.
3: A już o 11 zagramy.
2: Proszę Państwa, nie ma śniegu, odwołuję śnieg. Odwołuję śnieg muzycznie, bo jeszcze, znaczy no nie, no o 11 punktualnie. Topic, Becky G, Sorry Papi. Ban na śnieg w studiu Meloradia. Nie ma śniegu.
1: Zaraz przyniosę gaśnicę, to zobaczysz.
2: Był taki jeden.

0: Lista waszych ulubionych numerów.
1: I cóż, że ze Szwecji? Jak po raz drugi w Polsce są numerem jeden. Jesteście stali w uczuciach do tego numeru. Swedish House Mafia i Lickley po raz kolejny z rzędu są na szczycie. A jak będzie tym razem?
0: Słuchaj 30 Melo w każdy piątek od 18.
1: Pychu, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
5: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
6: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.

0: Mów, cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. Auchan.
1: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierającą maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
2: Już dziś w Lidlu wszystkie soki Solevita. 1 litr, 2 plus 1 za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie kawy Lavazza. Drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Po reklamie.

0: Pierwsza część dnia w Olsztynie raczej pochmurna i chłodna, ale w drugiej ma się rozpogodzić, no i będzie też wyraźnie cieplej. Nawet 17 stopni prognozują synoptycy w stolicy Warmii i Mazur, tak mówią najnowsze prognozy, całkiem optymistyczne przyznaję. Do końca dnia nie musimy obawiać się opadów, za to nieco silniej powieje wiatr. Przed nami raczej pogodna noc, ale piątek i sobota już deszczowe i chłodne.
1: To są newsy Meloradia Olsztyn.
0: Joanna Boruc. W lasach na Warmii i Mazurach zaroiło się od grzybów i grzybiarzy. Służby sanitarne przypominają złotą zasadę, by zbierać tylko te grzyby, które się zna. O czym jeszcze pamiętać?
2: Warto korzystać z atlasów, nie ufać bezgranicznie sztucznej inteligencji w smartfonie, która może się pomylić. Warto zbierać grzyby wyłącznie wyrośnięte. Młode owocniki bez dobrze widocznych cech danego gatunku często są przyczyną tragicznych pomyłek. Grzybów nie zbieramy też do foliówek, które powodują ich zaparzanie i przyspieszają psucie.
0: Informował Mateusz Szkudlarek. A Straż Leśna z regionu przypomina, że trwa akcja Jesień 26. Jej celem jest m.in. przeciwdziałanie przypadkom łamania prawa, nielegalnym wjazdom do lasu, kradzieżom drewna czy niszczeniu leśnej infrastruktury. Z lasu przenosimy się na cmentarz Świętego Jakuba w Alei Wojska Polskiego. Trwają tu prace konserwacyjne zabytkowych nagrobków, drewnianych krzyży i elementów architektury. Największym zadaniem jest restauracja nagrobka rodziny Grützner, do której przed wojną należała jedna z popularnych olsztyńskich cukierni.
3: Minuta do 11. Marcin Sikora, Newsy Meloradia.
4: Pożar stacji Starlinków na Mazowszu to prawdopodobnie kolejny element wojny hybrydowej. Tak twierdzi minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Do pożaru naziemnej stacji Starlinków doszło wczoraj wieczorem niedaleko Grójca. Trwa ogólnopolska akcja młodzieżowych drużyn pożarniczych. W szkołach są pokazy pierwszej pomocy, rozmowy na temat czujek dymu i czadu, a także o zachowaniach w sytuacjach zagrożenia, mówi Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej.
5: Staramy się pokazać, że to przygotowanie zaczyna się właśnie od naszych domów, od lokalnych społeczności.
4: Akcja w szkołach potrwa do jutra. Z Zakopanego widać dobrze ośnieżone szczyty Tatr. Na szlakach panują trudne warunki. Ewa Pajor zdobyła 2 bramki. To w meczu pierwszej kolejki fazy ligowej Ligi Mistrzeń Barcelona wygrała z Paris FC 5-2.
3: Czy ja mogę powiedzieć tylko jedno?
6: Polska górom!
7: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
3: Siema, 11 na zegarach, Adi z tej strony, coś naklikałem za dużo i teraz, o, dobra, już działa. Kiedy inni gadają, my już gramy. Na początek topic Becky G i Sorry Papi, czyli mocne uderzenie. No a w tej godzinie jeszcze będę sprawdzał, jak opisujecie pogodę w trzech słowach. Jeżeli też macie ochotę, to zapraszam, WhatsApp Meloradia, znajdziecie go na meloradio.pl.

To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Jeżeli też, tak jak ja ostatnio, nie macie czasu na to, by iść na masaż, to ten bas was wymasuje. Ale to nosi. Silva Pumpa, On Tonight w Meloradiu, 15 minut po godzinie 11. Opisujemy dzisiaj na WhatsAppie Meloradia pogodę w trzech słowach. Michał?
1: Pogoda na loda.
0: A nie za zimno?
2: No, trochę odważnie.
0: No, powiem tak. Piotrze?
3: Trzy słowa na dzisiejszą pogodę. Depresja, nerwica, sennica. Pozdrawiam.
0: Pozdrawiam serdecznie. Bardzo ładnie powiedziane. Fryderyk Nietzsche na pewno byłby tym opisem zachwycony. I mamy jeszcze Olę.
4: Jaka jest dzisiaj pogoda w trzech słowach?

0: Tak, taka byle jaka. Pozdrawiam.
1: No, ja to bym powiedział w ten sposób. Tak średnio.
2: Hej, tu Melo Radio. WhatsAppa znajdziesz na meloradio.pl.
1: No właśnie, bo my będziemy cały czas sprawdzać, jakie macie na to pomysły. Opisujemy pogodę w trzech słowach. WhatsApp Melo Radio, czekamy tam na was i gramy totalnego sztosa. Thank you, not so bad, to Dimitri Vegas. No i Tiesto oczywiście.

0: i Ben i All of My Love w Meloradio. 26 minut po 11. Podkręcamy tempo. Słuchajcie, z dobrych wieści to mamy czwartek, jutro jest piąteczek, więc nie ma już co za bardzo odliczać, no bo to, o czym marzyliśmy przez cały tydzień, w końcu jest tak blisko, mając na myśli weekend oczywiście. A w tej godzinie jeszcze, żebyście mieli dużo, dużo siły. Kleo i Łowcy Gwiazd. Będzie fajnie.
1: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.

0: Autopromocja.
1: Bocian! Patrz! Bocian!
2: Bocian odleciał jak DJ Akun do Dubaju.
3: Odlatujemy! Odlot!
2: Parawany zniknęły z nadbałtyckich plaż. No i to jest ten moment, że ja wchodzę cały na biało i mówię... No dzień dobry po wakacjach! Nowa energia, nowe weekendowe melo i stary ja! Opoka, zapraszam w weekendy od 10:00.

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
4: Phonix Ból Uszu Max.
3: Słucham?
4: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
3: Phonix Ból Uszu Max?
4: Tak, to wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
6: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb Twojej skóry.
7: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
6: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
8: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
9: Ej, czy tylko ja tak mam, że binge watchuję w robocie?
10: Hot doga poproszę!
9: Nie każdy ogląda w pracy. I ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
11: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
0: Po reklamie. Meloradio Olsztyn.

Jak to niektórzy mówią, to ciotka Cleo. Łowcy gwiazd. Czasami o takich gwiazdce z nieba można sobie pomarzyć. 19 minut do godziny 12. Podkręcamy tempo. Generalnie warto spełniać marzenia, te duże, te małe, jeżeli akurat może, nie wiem, te mniejsze, no to mamy taką fajną propozycję, taki fajny pomysł, bo w Meloradium rozdajemy szybką kasę. 200, a nawet 500 złotych od Melo możecie wydać na co tylko chcecie. Tylko no, trochę musicie o siebie zawalczyć. Ta walka nie będzie ciężka, bo jedyne co musicie zrobić, to wejść na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. No i tam sobie piszecie, na co chcielibyście to wydać. My potem do was oddzwaniamy. No i to w zasadzie tyle. No moim zdaniem to jest turbo proste i sobie z tym poradzicie bez lipy. Także róbcie to od razu, bo szkoda czasu.

0: Fast Boy, Music Sounds w Melo Radio. Tak brzmi muzyka i bardzo dobrze, że ona tak brzmi, bo brzmi rewelacyjnie. Marcin Sikora, siemanko!
1: No hejo!
0: Co tam, byczku, u ciebie? Co masz w newsach?
1: Rekord Guinnessa mam, taki dość nietypowy. Zresztą jak wszystkie rekordy Guinnessa.
0: Sztos, okej. Okay. Mamy się czegoś obawiać? Na co powinniśmy być przygotowani?
1: Na prąd.
0: O matko!
2: A już o 12 zagramy!
0: Eli Oaks, Lawina i Reasons w Melo Radio. Może chodziło o rekord Guinnessa w dzwonieniu w sprawie fotowoltaiki?
1: Nie.
0: Aha, no to fajnie. A ta nutka punktualnie o 12.

0: Meloradio Olsztyn. Słuchaj na 95 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Złapałam gumę i potrzebuję kaski na oponę.
2: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Fantastycznie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? No, zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
8: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
9: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
8: Od czwartku w Kauflandzie alpejskie mleczko Milka. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. A woda źródlana Żywiec Zdrój 1,5 litra, kup sześciopak, drugi gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
11: Ej, czy tylko moja dziewczyna ogląda nasz serial beze mnie? Nie każdy wybacza serialową zdradę. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego, dla mnie.
12: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
13: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
16: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
17: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zapytaj ekspertów o finansowanie bez prowizji i pakiet usług dla przedsiębiorców. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Oferta specjalna dla małych i średnich firm. Ważna do 31 grudnia 2026 roku. Przyznanie finansowania zależy od oceny zdolności kredytowej firmy. BNP Paribas Bank Polska S.A. Materiał nie jest ofertą.
0: Po reklamie. Autopromocja.
18: W głowie jeszcze czujesz piątkową noc? A kumpel znowu napisał, że nie ma zamulania i masz wbijać na dobre melo? Bierz odświeżacz, pryskaj nim koszulkę, ładuj telefon, suchy szampon na głowę, a ja ogarniam Bifor.
19: Jak co weekend, najlepsza muza, wasze wiadomości
20: i mocno podkręcone tempo.
21: Klubie albo jakaś domóweczka i jedziemy z tym koksem.
19: Bo w sobotę weekend dopiero się rozkręca.
18: Konrad Traczyk, zapraszam od 15.00.

0: Radio Olsztyn. Słuchaj na 95 FM. Pogoda.
1: W dzisiejszym poranku w Olsztynie pozostało tylko chłodne wspomnienie, a naprawdę było zimno. Ale jest już z każdą chwilą coraz cieplej, a według synoptyków możemy dziś liczyć maksymalnie nawet na 17 stopni i sporo słońca. W kolejnych godzinach niebo ma się rozpogodzić, o opadach nie ma mowy. Noc pogodna, a jutro niestety zacznie przybywać chmur, będzie też deszcz, podobnie w sobotę.
0: To są newsy Meloradia Olsztyn.
1: Joanna Boruc. Część mieszkańców Olsztyna będzie dziś bez ciepłej wody. Przerwa w dostawie obejmuje wybrane budynki przy ulicach Artyleryjskiej, Leśnej, Bałtyckiej, Żółtej, Zielonej i Konopnickiej. Utrudnienia są związane z pracami modernizacyjnymi na miejskiej sieci ciepłowniczej MPC-u. A wszystko po to, by można było zacząć grzać, zwłaszcza, że robi się coraz chłodniej. O uruchomieniu ogrzewania w konkretnym budynku decydują mieszkańcy, wspólnota lub spółdzielnia, a administrator zgłasza taką potrzebę do MPC-u. Teraz o wielkim remoncie olsztyńskiego zamku. Prace mają objąć zabytek od piwnic aż po dach. Kosztorys opiewa na 61 milionów złotych. Zainteresowane są dwie firmy, mówi dyrektor Muzeum Warmii i Mazur Piotr Żuchowski.
2: Mamy dwie oferty, w tym jedna o 500 000 niższa niż nasze kosztorysy, a druga o 10,5 miliona wyższa.
1: Muzealnicy dają sobie miesiąc na analizę złożonych ofert i wybór wykonawcy. Prace na zamku w Olsztynie będą trwać 3 lata, w tym czasie zabytek będzie niedostępny dla zwiedzających.
3: Dosłownie i dokładnie minuta do 12:00, newsy Meloradia i Marcin Sikora.
4: Karol Nawrocki ostro o Rosji na sesji ONZ. Prezydent przypomniał, że ten kraj znowu wykazuje się pychą, która doprowadziła w przeszłości do 2 wojen światowych. Wezwał też do stanowczej odpowiedzi na prowokacje. Będą pieniądze na etaty dla kontrolerów NFZ-u, a ma być ich prawie 500 000, mówi minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda.
5: Chcemy zwiększyć możliwości dołączenia osobom, które wykonują zawód medyczny.
4: Będzie też podnoszenie kwalifikacji kontrolerów. Sąd zablokował kolejną decyzję Donalda Trumpa. Chodzi o zakaz wstępu do Białego Domu dla CNN i Politico. Ma być niezgodny z konstytucją. Jest rekord Guinnessa w jeździe elektrykiem na jednym ładowaniu. Kierowca rajdowy Miko Marczyk przejechał 1338 km, to z Zakopanego na Hel i z powrotem.
6: Ciekawe, czy rybkę zjadł. Siemanko, Adi po tej stronie, na zegarach 12 punktualnie i dobrze, że jesteście, bo przed nami ultramocarne podkręcanie tempa, bo kiedy inni gadają, my już gramy. Eli Oaks, Lavinia Reasons. Dobrze, że jesteście, fajnie.

Armin van Buuren, Sasha i Everlasting w Meloradio. 15 minut po 12, tak podkręcamy tempo. Słuchajcie, Armina van Buurena to tylko chciałem grzecznie powiedzieć, że wy usłyszycie. I to już niedługo, no bo w sobotę po 23 Estate of Trance będzie w dobrym Melo. A skoro o tym mowa, to też chciałem powiedzieć o kolejnej nowości, którą dla was przygotowaliśmy, no bo jutro się szykuje bardzo fajne dobre Melo i to bardzo gorące, bo prosto z Ibizy. Connect Ibiza Radio Show jutro w piątek po godzinie 23. To będzie totalna nowość. Jestem bardziej niż pewny, że wam mega siądzie, a może też wpłynie trochę na pogodę i u nas się cieplej zrobi.

0: tylko ty.
1: Liwka i Poza Tobą Nic w Meloradio. Wiem, że jest taki Mateusz, który bardzo lubi tę piosenkę. No i pozdrawiamy Mateusza, bo wiem też, że jest stałym słuchaczem Meloradia. Słuchajcie, nutka perfekcyjna między innymi do tego, żeby się odprężyć, nawet trochę sobie posmutać, bo od czasu do czasu to też jest potrzebne, żeby poregulować emocje. No i powiem wam tak, Liwka jest super, nawet powiem, że jest Sigmą, a w tej godzinie jeszcze będzie Mike Perry, Castle Inside the Lines, no i będzie też Lily Wood i Prayer in Sea, to odrobina Szulca. To jest fajna nutka, powiem wam.
2: Autopromocja. Tego nikt nie lubi we wrześniu. Praca, szkoła, korki. W Meloradiu mamy dla ciebie coś lepszego. Od rana dużo pozytywnej energii. Jeszcze fajniejszą muzę. Świeże trendy prosto z sieci. I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo. Od poniedziałku do piątku. Już od 6:30. Podkręcamy tempo. Waldek Darłak. Marcin Sikora. I codziennie zrobimy ci kawę. Autopromocja. Reklama.
3: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
7: Włączamy niskie ceny.
8: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent SCT. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
9: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
10: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
11: Może trafić do ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
12: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska SA.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Mamy niskie ceny.
14: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
15: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
16: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
17: Raz, dwa, trzy.
16: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
14: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
0: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
18: No ja. Właśnie otwieram firmę.
0: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
18: To tak się da?
0: No ba.
19: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
20: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
21: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
22: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
21: Mhm, dokładkę rabatu.
20: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
23: Na oszczędne plany zakupowe Bricomarché poleca hity cenowe. Tylko do 3 października. Zrębki drzewne Wokas 50 litrów, jedynie 24,99 oraz saszetkę dla kota Friendly 100 gramów tylko złoty 49 przy zakupie 4 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na Bricomarché.pl. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
24: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Banany za 2,99 za kilogram czekają na Ciebie.
25: Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Banany na wagę 2,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 2 kg na konto.
24: Spotkajmy się w Biedrze.

Mike Perry, Castle Inside the Lines w Meloradio, 19 minut do godziny 13. Ale to jest stara nutka, słuchajcie, nie wiem, czy uwierzycie mi na słowa, przynajmniej taką mam nadzieję, że uwierzycie. No bo ta nuta ma z 10 lat? No to jest dla mnie coś nieprawdopodobnego. I sobie przypomniałem od razu czasy, jak na YouTubie polskim między innymi ta piosenka była często wykorzystywana przez twórców, przez youtuberów do tworzenia intra. No generalnie trochę nostalgłem. Myślałem, że ta piosenka jest trochę młodsza, to tylko w zasadzie jeszcze bardziej ryje mi łeb, że jestem aż tak stary. Ale powspominać dobre czasy zawsze można. Przy okazji coś nowego, coś świeżego. Możecie na to głosować w ramach 30 Meloradia. Lumix, Self-Aware, dajcie głośniej.

0: takie powiedziałbym to oldschoolowe, ale dobre. Stare, ale jare. Paquito, Living on Video w Meloradiu, tak podkręcamy tempo. 8 minut do godziny 13. Ula Harciarek w studiu,
1: no, cześć. Tak, i będą newsy za chwilę. A w newsach o pewnym 17-latku, który pobił rekord świata w pływaniu. No, przepłynął bardzo szybko 200 metrów.
0: Zdolniacha, za chwilę się dowiemy, ile mu to zajęło.
2: A już o 13 zagramy
0: Jazzy z Prissy, Can't Deny It, czyli coś, co znacie. Ale to jest dobre, ale to jest jeszcze takie wakacyjne. Potrzebujemy tego słońca, bo dzisiaj wszędzie szaro. Punktualnie o 13 to gram.

0: słuchaj na 95 FM. Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
6: Mamy to, o, na smartfonach mamy, mamy to.
5: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
7: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
5: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Zelektryfikowaną jazdę bez podłączania do zasilania. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
9: Zaprasza Dacia Alcar, Olsztyn, ulica Lubelska 39A.
10: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
11: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów już od 18 zł. To i jeszcze więcej w twoim sklepie. Kik, więcej niż się spodziewasz.
12: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
13: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
14: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
15: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.

0: trwa! Teraz 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Dwa zespoły, jeden cel i mnóstwo dobrej zabawy. Michał Koterski i Łukasz Kadziewicz w nowym sezonie kultowego teleturnieju Kocham Cię Polsko. Kto poprowadzi swoją drużynę do zwycięstwa? Kto wykaże się większą wiedzą, refleksem i poczuciem humoru? Na widzów czekają gwiazdy, emocjonujące pojedynki i pytania o wszystko, co polskie. Oglądaj jutro o 20.40 w TVP2 i TVP VOD.
2: Teraz w Netto różne odmiany polskich jabłek w super cenie. Tylko 2,79 za kilogram. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 11,99 za rolkę. Netto dużo dobrego.
3: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
4: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
3: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
5: Skoda.
6: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
7: Muzyka i głos AI.

0: Meloradio Olsztyn.
1: Minuta do godziny 13. Newsy Meloradia i jest już razem z nami Ula Harciarek.
2: Niewykluczone, że będzie przedłużone mrożenie cen energii elektrycznej w przyszłym roku, wynika z wypowiedzi ministra aktywów państwowych. Policja szuka złodziei, którzy włamali się do szpitala w Miastku, mówi Dawid Łaszczy z policji w Bytowie.
3: Nasi policjanci analizują zapisy monitoringu. Na miejscu zabezpieczyli ślady i przesłuchali świadków. Trwa ustalanie dokładnych strat powstałych na skutek tego włamania.
2: Skradziono sprzęt medyczny, leki i ambulans. W Australii agent sztucznej inteligencji dostał się do danych z powszechnego systemu ochrony zdrowia. Na szczęście nie były to dane wrażliwe. Rekord świata pobił 17-letni japoński pływak Oshin Ohashi. Podczas igrzysk azjatyckich przepłynął 200 metrów stylem klasycznym w 2 minuty 4 sekundy i 83 sekundy.
1: Tak naprawdę był to pan Naruto Uzumaki.
0: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
1: W ogóle, ja zdjąłem już słuchawki, nie? Nie wiem, zapomniałem, że się muszę przywitać, ale ostatnio mało śpię i może dlatego. Siema, Adi z tej strony, wszystko jest perfetto. A to Jazzy Spritz, Candy Night, kiedy inni gadają, my już gramy.

0: Axwell, Bonnie, Whatever Turns You On w Meloradiu. 15 minut po godzinie 13. Podkręcamy tempo. No i czas trochę zaszaleć przed weekendem. Podejmij wyzwanie. Oto to, razem ze mną Marcin. Siemanko, jak się masz?
1: Cześć wszystkim, bardzo dobrze, akurat w pracy.
0: Rozumiem, czyli musimy temat załatwić szybko, jak obstawiam, tak?
1: Zgadza się.
0: Dobra, stary, to pokrótce. Zabawa Podejmij Wyzwanie polega na tym, że podejmujesz wyzwanie. Jeżeli ci się uda je zrealizować, masz skity Meloradia, a jeżeli nie, to coś innego z Melomerczu. Czy wszystko jasne?
1: Tak, jak najbardziej.
0: Dobra, proszę pana, twoje wyzwanie to, uwaga, opisz ostatnie zdjęcie wykonane swoim smartfonem. Jeżeli zawiera lokowanie produktu, wybierz kolejne, a najlepiej takie, które nie lokuje. Czy jesteś gotowy?
1: Czas operacyjny?
0: Czas operacyjny, stary, no to dawaj, bierz telefon teraz, weź mnie na głośnik. Dziwnie to zabrzmiało. Weź na głośnik.
1: Mam.
0: Dobra, i wchodzimy do galerii i najlepiej najświeższe zdjęcie, jakie masz i opowiadasz, co tam znajdziesz.
1: Jakie mam zrobione, prawda?
0: Ta jest.
1: A może być pobrane?
0: No to niech ci będzie, dobra, dawaj.
1: Ostatnie zdjęcie, jakie mam pobrane, to jest moje zdjęcie ślubne na ściance.
0: Ślubne zdjęcie na ściance, dobra, a opisałbyś nam wasze stroje, nie wiem, co tam macie?
1: To jest zdjęcie akurat, na którym pozuję solo, w bordowym garniturze, w muszce, stylizacji boho za mną.
0: Proszę pana, no to jest, jakby bym powiedział, luksusowo. Dobra, stary, to do tego garniaka dorzucam skiety Meloradia i musisz wysłać koniecznie na naszego WhatsAppa zdjęcie ze skietami w tym garniaku. Czy to jest realne?
1: No, realne.
0: Dobra.
1: Realne.
0: To jesteśmy umówieni w takim razie na foteczkę. Powiedz mi, czego ci życzyć przed weekendem.
1: Spokoju. Spokoju i przede wszystkim spokoju.
0: Generalnie ma nikt nie dzwonić, tak?
1: O, to.
0: Dobra, wiem, o co chodzi. Podejmij wyzwanie.

0: Robin Schulz, Water Matty, Take It Slow w Melo Radio. Wy też zwolnijcie, no przede wszystkim za kółkiem, bo wiem, że wszyscy się śpieszycie i wiem, że każdy i każda z was, no wszyscy macie tyle rzeczy do załatwienia, że o matko, ale słuchajcie, dbajcie o swoje bezpieczeństwo i innych na trasie i ten numer o tym przypomina, także jeździmy odpowiedzialnie i ostrożnie i nie wymuszamy pierwszeństwa i nie trąbimy za dużo. W tej godzinie jeszcze Baby Baby, Sunblock i Sandy, no wiem, że lubicie. Zagramy to z wielką radochą. Już niedługo.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
2: Odświeżyłabym za to swój salon.
3: 200 w tym momencie trafiają do twojej kieszeni. Leć do bankomatu.
2: Dziękuję.
1: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: to nasi pracownicy tworzą prawdziwe barwy Lidla. Łączy nas wspólna energia, ale wyróżnia nas to, jacy jesteśmy. Każdego dnia tworzymy miejsce, które jest czymś więcej niż pracą. Brzmi dobrze? Pracuj w barwach Lidl już dziś. Dołącz do nas na kariera.lidl.pl. Lidl. To się opłaca.
1: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela. Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł. Polecam Michel Moron. Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
4: ING to Twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia oko w PLN w ofercie specjalnej.
6: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
7: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron. Oui.
6: Od czwartku wszystkie artykuły Almette. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. A kawa rozpuszczalna Jakobs Krynung 200 lub 220 gramów, tylko 26,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
9: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
10: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
11: Raz, dwa, trzy.
10: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
8: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
12: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji. Zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 złotych z kartą Moja Biedronka. Od czwartku do soboty polecamy. Nektarynki na wagę 5,99 za kilogram, a do tego winogrona jasne na wagę 5,99 za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
13: Codziennie niskie ceny.
14: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
15: Tak, załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
16: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
17: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
18: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
17: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
18: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
17: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
19: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
20: GWM. Go with more.
21: Bo teraz w Lidlu jest akcja. Szkoły pełne talentów. Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
22: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
0: Lidl, to się opłaca.
1: O reklamie.
23: Meloradio Olsztyn. Słuchaj na 90,5

ale to wchodzi. Sunblock i Sentry, Baby Baby w Meloradiu. 15 minut do godziny 14. Podkręcamy tempo. No i dbamy o wasz czwartek, żeby był niemalże perfekcyjny, a może nawet idealny. Tego wam życzę z całego serca. I można sobie w tym pomóc w bardzo łatwy sposób. No bo, słuchajcie, szybka kasa. Kasa zawsze poprawia nastrój, nie oszukujmy się. Na meloradio.pl, jak sobie wejdziecie w tym momencie, tam jest taka zakładka konkursy i akcje. I jak napiszecie, co byście zrobili z tymi pieniędzmi? Przypomnę, 200, a nawet 500 zł. To jest duża szansa, że do was oddzwonimy. No a wy, że zgarniecie kasę.

0: Maju, Chris Cross Amsterdam. Iga, Mikołaj w studiu, czekaj, tobie przepraszam.
1: Siema.
2: Co ty robisz, Iga?
3: Chciałam złapać mikrofon i się potknęłam.
0: Żart, ale...
1: Wszystko jest git.
3: Tak.
0: Dobra, co w programie macie fajnego dzisiaj?
1: Będziemy kropić oczy.
2: Co będziecie robić?
3: Klej mi zaszkodził.
0: Znaczy klej generalnie szkodzi.
4: A już o 14:00 zagramy
3: I Like Marlon Hofstadt. Klej do rzęs.
0: A, to kolega o innym kleju chyba wspomniał.
3: Nie wolno.
1: Ale nie, to nie ja. To nie ja wspomniałem.
0: Znaczy, to jest nasz wspólny kolega.
4: Reklama.
5: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
6: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
7: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
8: I zrobiła nam super pokój.
9: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu. Dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
11: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
10: Mój wybór. Grażyna Wolszczak.
12: Hej, tu Ikea. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na Ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
4: W reklamach samochodów ulica zawsze jest dziwnie pusta. A w Geely największa przestrzeń w swojej klasie i pełny komfort w codziennym życiu. Teraz idealnie życiowy Geely Starray EMI już od 119 900 zł. A do tego ubezpieczenie OC, AC, NW i Assistance za złotówkę. Zapraszamy do nowego salonu Geely Daszuta. Olsztyn Sikorskiego 19, lokal numer 3.
13: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
14: Phonix Ból Uszu Max.
13: Słucham?
14: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu. Przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
13: Phonix Ból Uszu Max?
14: Tak, to wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
15: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
16: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
17: Może trafić do ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
18: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
19: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
20: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho. W trasie masz pełną swobodę. Bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj. Sprawdź w salonach Chery. Zapraszamy do salonu Chery z Dunek. Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
21: Jest idealna, tak wiele umie i wie, a przy tym skromna i pracowita. Po prostu jedyna taka w mieście. Beatka. W salonie Ideale Meble przez cały wrzesień hucznie obchodzimy urodziny szefowej Beatki. Z tej okazji czekają super promocje na krzesła, stoły, fotele, biurka szkolne oraz kanapy i narożniki. Odwiedź we wrześniu salon meblowy Ideal Meble, Szczytno, ulica Moniuszki 5. Znajdź także Ideal Meble na Facebooku.
2: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
9: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Dealer BMW z Dunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn zaprasza.
22: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
23: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem, bankiem BNP Paribas.
24: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
25: O reklamie.

0: Zbliża się 14, czas na newsy Meloradia.
1: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
2: Do swojego kraju musi wrócić Tunezyjczyk, który wczoraj sforsował płot lotniska we Wrocławiu. Ma też 10-letni zakaz wjazdu do państw strefy Schengen. Obcokrajowcy coraz więcej kasy wydają w Polsce. W drugim kwartale tego roku ponad 14 miliardów złotych. Jak wynika z danych GUS-u, to więcej niż przed rokiem. Rynek samochodów zdominują hybrydy i elektryki. Tak uważa ponad połowa pytanych Polaków, mówi Robert Lewandowski z firmy Carfax.
3: Z jednej strony aspirujemy do nowoczesnych napędów, z drugiej nasz rynek wtórny wciąż opiera się na imporcie wyeksploatowanych blisko 20-letnich aut spalinowych.
2: Średni wiek używanego samochodu w Polsce to 16 lat. Schrony z klocków opatentował polski startup. Takie miejsca schronienia będą mogły powstać w zaledwie 8 godzin.
0: Mikołaj, oko mnie boli.
1: No i co teraz z tym zrobimy?
0: Nic.
1: Nie, no coś trzeba zrobić.
0: Nie chcę.
1: Zrobimy coś z tym. Jeszcze w tej godzinie.

0: Night w Melo Radio z Igą Dudziuk i Mikołajem Kujawińskim. Freak Fight.
1: I mamy czwartek, coraz bliżej do weekendu, jak ja się cieszę.
2: Cieszysz się na weekend?
1: Bardzo się cieszę.
2: Co,
1: na
2: nie
1: weekend.
2: Cieszysz się, że w pracy jesteś?
1: Nie, ja swoją pracę kocham, natomiast cieszę się dla was, drodzy słuchacze.
2: A, to tak, to tak. Natomiast wiesz co nie cieszy, a smuci? Kiedy idziesz na randkę z drugą osobą i ta druga osoba idzie na tę randkę tylko po to, żeby się najeść za darmo, a potem wychodzi bez płacenia.
1: Rozumiem, że to jest twoja historia.
2: A akurat nie.
1: Inka Mikołaj, siemanko.
0: Freak Fight.
2: Ale na pewno o takich randkach pogadamy.

0: David Guetta, Kim Petras, When We Were Young, tak podkręcamy tempo we Freak Fight'cie w Meloradiu. Kiedy ostatni raz byłeś na randce, Mikołaj?
1: Dawno. Ale nie bez powodu, bo w dzisiejszych czasach to randkowanie to jest naprawdę loteria i potem się trafia na taką Aldonę na przykład. Przeczytam cytat, dobrze?
0: Tak.
1: Tak, byłam na randce, na której chciałam się tylko bardzo dobrze najeść i uciec. On mnie w ogóle nie interesował, wręcz odrzucał. I co? I nie wstydzę się tego. Wkurza mnie, jak na forach czytam, że laski, które chodzą na wyżerki z Tinderka, są bezduszne i okrutne.
0: No, głodna była. Nie wiesz, że głodna kobieta to zła kobieta? A?
1: To wy wszystkie chyba głodne chodzicie bez przerwy.

0: Znacie to uczucie, kiedy klej za mocno wejdzie w oko?
1: Nie. Proszę wytłumaczyć, o co chodzi.
0: Chodzi, słuchajcie, o to, że zrobiłam sobie rzęsy sztuczne. Wytrzymałam 2 dni, bo oko zaczęło mnie bardzo boleć, plus w ogóle nie podobały mi się takie rzęsy. Jestem team naturalność, ale nie przeszkadza mi, jak dziewczyny sobie robią takie rzęsy, natomiast to nie jest dla mnie i chyba dostałam jakieś alergii na ten klej do rzęs.
1: I problem jest taki, że nie lubisz, jak coś dotyka twojego oka.
0: Nienawidzę.
1: I wliczasz w to też krople do oczu, które musisz sobie zapuścić, bo lekarz ci kazał. Więc teraz...
0: Nie.
1: Teraz ci pomogę.
0: Nie. Ja już znam taką pomoc, słuchajcie. Ja nie chcę za bardzo.
2: Zakrapiam oczy. Chodź.
0: Kotu, świetnie!
2: Chodź, Misiu. Bądź grzeczna, to dostaniesz przekąskę później. Tak? No, które to oko?
0: To.
2: Do tyłu bardziej głowa, do tyłu. Otwórz. Otwórz.
0: Jezus Maria! Ty jest... nie chcę!
2: No otwórz, nic nie będzie. Ja jestem to bardzo dobry.
0: To jest, słuchajcie...
2: No, otwórz, no!
0: To jest w ogóle generalnie dramat. No mam otwarte!
2: Kurde, otwórz.
0: Ej, słuchajcie.
2: Otwórz, bo nie.
0: No jest otwa...
2: O, no i patrz.
0: Patrzcie, udało się. Jej.
2: Dobra.
0: Szczerze uważam, że powinni wynaleźć coś... Już się wzruszyłam. Powinni wynaleźć jakąś inną metodę na oczy tak naprawdę, wiesz?
1: No chyba nie da rady już inaczej.
0: Nie?
1: Zaraz ci pójdę po przekąskę.
0: Dzięki. Dbajcie o swoje oczy, w ogóle o siebie dbajcie, słuchajcie. To jest mega istotne, żeby mieć nawilżone oczy i w ogóle być nawilżonym. Dziękuję za uwagę.

jak good morning zmieniły. Budzi mnie szum wysokich fal, gdzie i tłum, a ja wychodzę sam. Tu nie ma nikogo, kto zna mnie, cienie tu chodzą po ścianie. To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona, otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: ale my tutaj rozkręcamy prawdziwym Four to the Floor, a Mikołaj nawet zaczął tańczyć.
1: Postanowiłem dzisiaj tańczyć do każdego wejścia. W każdym wejściu będę tańczył.
0: Tylko żebyś zadyszki nie złapał, bo wiesz, jednak troszkę...
1: Albo wiesz, bo ja chcę zrobić formę na lato, a lato będzie bliżej niż się spodziewasz.
0: Obiecujesz?
1: Naprawdę.
0: O tym porozmawiamy jeszcze w tej godzinie.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Włączamy niskie ceny.
5: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka.
6: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
7: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
8: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
9: No ja. Właśnie otwieram firmę.
8: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
9: To tak się da?
8: No ba.
10: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
11: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
12: Jest idealna, tak wiele umie i wie, a przy tym skromna i pracowita. Po prostu jedyna taka w mieście. Beatka. W salonie Ideale Meble przez cały wrzesień hucznie obchodzimy urodziny szefowej. Beatki. Z tej okazji czekają super promocje na krzesła, stoły, fotele, biurka szkolne oraz kanapy i narożniki. Odwiedź we wrześniu salon meblowy Ideal Meble. Szczytno, ulica Moniuszki 5. Znajdź także Ideal Meble na Facebooku.
13: Twoje półki uginają się od książek? Sprzedaj je w Tezeuszu. Dojedziemy bezpłatnie i wycenimy księgozbiór. Płacimy od ręki. Skup książek. Tezeusz. Telefon 538 132 088. Więcej na skuptezeusz.pl.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
0: Po reklamie. Meloradio Olsztyn na 9.

0: Just in case, Timmy Trumpet w Meloradiu.
1: Pięknie.
0: Dziękuję, starałam się. Uznałam, że chciałabym być na ficie w tej piosence, wiesz?
1: Napiszemy do Timiego.
0: A masz numer?
1: Wszystko się da załatwić, słuchaj, spokojnie.
0: Gdzieś już to kiedyś słyszałam.
1: Tak samo jak da się załatwić to, że jutro będzie lato w Meloradiu. Naprawdę.
0: Ale na serio. Co ty proponujesz, Mikołaj?
1: No pojedziemy na Ibizę.
0: Naprawdę?
1: W sensie tak muzycznie. Connect Ibiza Radio Show, albo raczej Ibiza Radio Show.
0: Ibiza.
1: To jest nowy projekt Wiki Divine, w którym pojawiają się najlepsze brzmienia od ponadczasowych klasyków znanych z Ibizy właśnie, po aktualne melodyjne brzmienia i przyszłe hity muzyki elektronicznej, i to jutro u nas na antenie.
0: Proszę to zanotować.
1: 23 a północą trzeba słuchać koniecznie.
0: I lecimy na Ibizę wszyscy.
1: Yeah.

0: Melo Radio.
1: Posiedzimy, pokważymy takie plany. Bez lipy. Posiedzimy, pokważymy takie plany. Bez lipy.
2: Chwilę muszę łapać, bo tu w końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne. No, mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytula mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci powiem, że ja robię tylko przerwę.
1: Posiedzimy, pokważymy takie plany. Zrobimy to, co do zrobienia mamy. Jutro syna kiedyś tam poprzesuwamy. Ogłosimy weekend, tydzień odwołamy. Tu z ekipy nikt nie będzie zajechany. Bez lipy, wakacje w mieście odpalamy. Mamy ekipy i atrakcje, straty pokrywamy. Pogonimy ten kawałek do reklamy. Ty się wieziesz, taka moda jest pewnie. A nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to trzy dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe w sitko, ja nie próbuję skleić, zleję zimną. Masz pożegnanie, ściskam, przykro łap. Główne danie nie przegryzka.

0: Ojojo, uwaga
1: na
0: policję.
1: Tego nie chcemy usłyszeć. Tak,
0: nie chcemy.
2: Tak. Tak, właśnie, uważajcie na policję, ale nie tylko. Bądźcie ostrożni w ogóle, bo jesień jest szaro, buro i ponuro i jest apel policji. I o tym powiem w newsach.
3: A już o 15:00 zagramy!
1: Sony Fodera, Think About Us.
0: Ten numer zagramy punktualnie o 15:00. Mikołaj, jaki ty masz zakres w ogóle ruchu bioder?
1: Tak, jeszcze mogę flosa zrobić.
4: Czekaj.
1: Nie. Dobra, nieważne, jednak nie umiem.
0: Ten numer punktualnie o 15:00.

0: Słuchaj na 95 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Chciałabym sobie zrobić wróbi permanentne, tak w ramach upiększenia.
2: 200 w tym momencie pędzą do ciebie, a ty pędź do bankomatu je wypłacać.
1: Dzięki.
0: Zgłoś się na meloradio.pl, czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
2: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
1: Od czwartku polskie ziemniaki, opakowanie 5 kg, 4,49, a filet z piersi polskiego kurczaka 14,99 za kilogram, 5 kilo na osobę. Kaufland.
3: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: Skąd

0: Cena przed obniżką 23,99. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. A do środy pomidory malinowe 6,99 kilo z Delikartą. Cena przed obniżką 10,99. Limit 3 kilo. W delikatesach Centrum.
1: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
2: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
3: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
4: Raz, dwa, trzy.
3: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
1: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
5: Wszystko, czego dziś chcę,
6: to urodzinowe hity z Intermarché. Jak herbata Lipton 92 torebki, druga gratis. A majonez dekoracyjny Winiary 700 ml 9,99.
7: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
8: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
9: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm, dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
11: Wpadaj do Lidla. To się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz uterowy 20 V Parkside. W zestawie z akumulatorem i ładowarką. Aż 100 zł taniej. Tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
12: Lidl. To się opłaca.
13: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
14: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
15: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zapytaj ekspertów o finansowanie bez prowizji i pakiet usług dla przedsiębiorców. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Oferta specjalna dla małych i średnich firm. Ważna do 31 grudnia 2026 roku. Przyznanie finansowania zależy od oceny zdolności kredytowej firmy. BNP Paribas Bank Polska SA. Materiał nie jest ofertą.

0: minuta do 15:00, czas na newsy Melo Radia.
1: Ula Harciarek on the mic. Gaz pieprzowy w jednej z podstawówek w Kłodzku rozpylił go uczeń. Dzieci ewakuowano, 20 z nich potrzebowało pomocy medycznej. Punkty schronienia muszą być oznakowane najlepiej do końca roku. MSWiA chce, żeby mieszkańcy szybko mogli ukryć się w razie zagrożenia. Bądźcie ostrożni za kółkiem, apeluje policja, bo pogoda nie sprzyja. Jest szaro, buro i ponuro, mówi Szymon Pichowiak z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
2: Kluczowa zasada na najbliższe miesiące? Zwolnijmy, jedźmy płynnie i zachowajmy bezpieczny odstęp od poprzedzającego nas auta.
1: No i warto pomyśleć o zmianie opon na zimowe. Polacy wybierają węgierski Balaton. Nie tylko latem, w samym lipcu region odwiedziło niemal 30 tysięcy turystów z naszego kraju.
3: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
4: Mamy godzinę 15, słuchacie Freak Fightu, zdradzimy wam, ile powinien zarabiać prawdziwy facet.
0: O, no już się boję tych kwot, pewnie więcej niż ja.
4: Iga Mikołaj, cześć.

0: Uwielbiamy ten kawałek. Kojarzy mi się z wakacjami nad polskim morzem.
1: Kołobrzeg, jak ostatnio byliśmy na Sunrise Festival, to słyszałem te mewy bez przerwy. Spać się nie dało.
0: Zrób jak mewa. O. Szybka kasa z Meloradia. Uśmiech na mojej twarzy się pojawia, kiedy mogę rozdawać pieniądze, kiedy robimy to bardzo często w Meloradiu, dlatego dzwonimy do Patrycji, która wbiła na naszą stronę meloradio.pl i życzy sobie 200 zł od nas.
1: A na co? No na coś, czego chyba jeszcze nie słyszeliśmy. 5 sygnałów oczywiście czekamy na odebranie od nas telefonu.
0: Cześć Pati, Iga Mikołaj, Meloradio.
1: Siemanko.
0: Cześć Pati, co u ciebie słychać?
2: A wszystko w porządku, dzięki.
0: Pracy w domu?
2: W domu.
0: Zazdrościmy.
1: No, ale z tego, co czytaliśmy w twoim zgłoszeniu, to w domu trochę jak w pracy z takim statkiem małym.
2: No, troszeczkę.
0: Opowiadaj, co za statko.
2: Co za statko? 6 kotów, 6 psów, 6 kulek, tak.
0: Wow. A byłaś na meloradio.pl. Na co ty potrzebujesz pieniędzy, dziewczyno?
2: No cóż, chciałabym poszerzyć swoje statko o kozy, także musiałabym im dobudować stajenkę.
0: Damy ci te pieniądze, jeżeli pokażesz, jak robi koza.
1: Perfekcyjnie, Patrycja, 200 zł są twoje.
2: Jej, dzięki. Szybka kasa od Meloradia.

0: Prima Donna, Two Colors, Melo Radio. A w tej godzinie pochylimy się nad problemem z Miley Cyrus.
1: No, ja się zaposiłkuję takim powiedzeniem, że przed internetem tylko rodzina wiedziała, żeś debil. I tutaj postawmy kropkę.
2: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.

0: Reklama.
1: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Słuchaj, Marian.
5: No?
4: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
5: Ta.
4: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
5: No i co, Barbara, i co?
4: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w supercenach Media Expert kupiła.
5: Ta Mariolka to jest naprawdę...
6: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
7: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
8: Czas na auto, które wyróżnia się na drodze. W salonach Nissan z Dunek trwa akcja specjalna. Nowy Nissan Juke z rocznika 2026. Dostępny w cenie już od 96 900 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wiele wersji dopasowanych do twojego stylu życia. Dynamiczny crossover z charakterem, gotowy do odbioru w ciągu 3 dni. Odwiedź salon Nissan z Dunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan z Dunek. Leonharda 3. Olsztyn.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Mamy niskie ceny.
11: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.

0: Right and Count the Wolf mal radio. Tak się podkręca tempo. Przeglądałam, słuchajcie, internet i natrafiłam na bardzo niepokojące wideo, podczas którego Miley Cyrus, znana wokalistka, jest przebrana za bobasa, dziwnie się wygina, zsie sobie palucha
1: U nogi, tak. No dziwne rzeczy.
0: Niesmaczne.
1: Niesmaczne to mało powiedziane. No teraz zrobiła się trochę afera wokół tego na X-ie, ponieważ porównywana jest do Sydney Sweeney, że no przecież co? Taka była drama, że Sydney Sweeney się rozebrała, a tutaj Miley Cyrus udaje bobasa? No słabe. Jak ja mówię, że chcę wrócić do czasów dzieciństwa, to że w Kangur Kakao bym se zagrał albo coś takiego.
0: Nie przebierasz się za bobasa?

0: Heaven, nie mamy dobrych wiadomości dla starców.
1: Tak, teraz już sobie nie pogadacie z panią magister przy okienku.
0: Przykro nam.
1: Skończyły się dobre czasy.
2: Tak, w newsach powiem o tym, ci starcy mnie jakoś tak rozbili. Powiem o pierwszej w pełni zautomatyzowanej aptece, która powstała w Polsce.
3: A już o 16 zagramy
1: Lumix Self-Aware.
0: Ten numer zagramy punktualnie o 16. Bo kiedy inni gadają,
1: to my już podkręcamy tempo.
3: Reklama.
4: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody, a to oznacza uczta!
5: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
4: Pieskie życie ma smak!
5: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
9: Niskie ceny. Muzyka i głos AI.
10: To co?

0: D Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Persil, proszek do prania. Teraz w nowej cenie regularnej. 21,99 za 1,1 kg. Najniższa cena z 30 dni 33,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl. / ceny w dół.
2: Mamy XXI wiek, technologie, AI, a zdrowie psychiczne dzieci nadal przegrywa z brakiem środków. Pomóż. Program Pajacyk to pełne brzuszki i spokojne głowy. Wejdź na pach.org.pl/wpłać.
3: Dużo dobrego. Teraz w Netto różne odmiany polskich jabłek w super cenie. Tylko 2,79 za kilogram. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 11,99 za rolkę. Netto, dużo dobrego.
4: Nie wszystkie hybrydy oferują to samo. Renault Full Hybrid E-Tech. Gama samoładujących się hybryd oferuje zasięg do 1100 km. Tylko jedno tankowanie, żadnego doładowywania. Sprawdź limitowaną ofertę na modele Renault Austral, Symbios, Espace i Captur podczas dni otwartych Renault Rendezvous. Przyjdź do salonu od 12 do 19 września i skorzystaj z najmu Renault bez VAT. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
5: Zaprasza Renault Alcar. Olsztyn, ulica Lubelska 39A.
6: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
7: Dobra, zdradź sekret.
6: Jaki sekret?
7: No, ten twój patent na zakupy.
6: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
7: Tylko w Modivo?
6: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
7: I co z tym cashbackiem?
6: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
7: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
8: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
9: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
8: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
9: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
8: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
10: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
11: GWM. Go with more.
12: Twoje półki uginają się od książek? Sprzedaj je w Tezeuszu. Dojedziemy bezpłatnie i wycenimy księgozbiór. Płacimy od ręki. Skup książek. Tezeusz. Telefon 538 132 088. Więcej na skupteseusz.pl.
13: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Dealer BMW z Dunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn zaprasza.
14: Już dziś w Lidlu wszystkie soki Solevita. 1 litr, 2+1 za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie kawy Lavazza. Drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Uwaga, trwa akcja specjalna w salonach Nissan z Dunek. Nowy Nissan Qashqai z rocznika 2026. Teraz w cenie od 139 500 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wersje dopasowane do Twoich potrzeb. Nowoczesny SUV, który pokochali kierowcy. Zamów go dziś. Odbierz nawet za 3 dni. Bez czekania, bez długich terminów, bez kompromisów. Odwiedź salon Nissan z Dunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan z Dunek. Leonharda 3. Olsztyn.
17: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
18: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój. A chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
19: Suplement diety Destresan noc z melatoniną w formie żelków.
20: Twoja definicja dobrego snu.
21: W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
22: Bo w Media Expert taniej masz.
23: O reklamie.
24: Co jest grane w Olsztynie?
0: Joanna Boruc, zapraszam. Dom Mendelsona zaprasza jutro na finisarz autorskiej wystawy Mr. Smo Smoczyńskiego w Przejściu. Natomiast już 29 września inauguracja 11 festiwalu Mendelsona. W piątek także nowa premiera w Teatrze Jaracza Toń na podstawie powieści Izbel Szatrawskiej, pisarki z Olsztyna, z którą możecie się dziś spotkać o 17 w ramach kolejnej odsłony projektu Unoju. To na scenie kameralnej Teatru Jaracza. Także o 17 w Planecie 11 rozpocznie się spotkanie Planetarnego Klubu Czytelniczego. Japoński kryminał będzie bohaterem tego spotkania. Dziwne obrazki to jego tytuł. Udział w dyskusji jest bezpłatny. Jutro natomiast ciekawe wydarzenie organizuje Wojewódzka Biblioteka Publiczna przed Starym Ratuszem z okazji Europejskiego Dnia Języków. Powstanie wielojęzyczne miasteczko. Dokładny program sprawdzicie w sieci. Początek o 11.
1: Minuta do 16, czas na newsy Meloradia.
2: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
23: Atak nożownika w klasztorze w Jarosławiu na Podkarpaciu. Jedna osoba nie żyje, cztery są ranne. To pierwsza taka apteka w Polsce w pełni zautomatyzowana. Powstała w szpitalu Rydygiera w Krakowie. Obok farmaceutów pracują też roboty produkujące leki. Rajd Dakar zagrożony. Impreza przez wojnę na Bliskim Wschodzie może się nie odbyć, ale organizatorzy milczą. Niepokoi się kierowca Edward Ruszyc.
24: Troszkę nie fair grają, no bo wszystkie załogi mają z tym problem. Duże załogi, niektóre już dały ogłoszenie, że nie wyślą tam swoich mechaników, nie wyślą tam swoich zawodników.
23: Wyścigi na Bliskim Wschodzie odwołała już Formuła 1. Weekend zapowiada się ciepły i słoneczny. Według synoptyków będzie 20 stopni. Ładna pogoda ma utrzymać się też w przyszłym tygodniu.
1: To ja wyciągam bikini, słuchajcie. I mamy godzinę 16, słuchacie Freak Fightu, daj gryza ta zabawa w tej godzinie.
2: Ale obiecałaś mi, że wcześniej posłuchamy sobie legendy, ikony wręcz.
1: Tak, dotrzymam słowa.
2: Dzięki.

0: Jaka to zdolna dziewczyna, bryska, odbicie, tak się podkręca tempo we Freakfajcie w Meloradiu. Nim weźmiemy sobie gryza, wy będziecie zgadywać, to dla ciebie, Mikołaju, zagadka muzyczna.
1: Po jednej.
0: Po jednej? Nie umiem tak zrobić. Czy może być po...
1: Spoko, ja też nie umiem zgadnąć po jednej. Zawsze mnie zastanawia, jak oni to robią.
0: To może po 93.
1: Dobra.
0: Kto to zaśpiewał?
1: Przecież to jest znany wokalista, multiinstrumentalista, tak? Kompozytor i aktor Zbigniew Wodecki.
0: Pomyliłeś się, mój drogi kolego.
1: Jak to?
0: Pomyliłeś się, bo to jest Rafał Brzozowski.
1: Co? Serio to on?
0: Serio to on.
1: Co ty gadasz?
0: Naprawdę, to jest Rafał Brzozowski. Ludzie myślą, że ten chłopak nie potrafi śpiewać.
1: No, pamiętamy, co było kiedyś.
0: Że to?
1: No. No tak.
0: Eurowizja.
1: To może niech pojedzie na Eurowizję jako Zbigniew Wodecki.
0: Ale...
1: On lubi wracać tam, gdzie był już.
0: Gryza to już za chwilę Music Sounds, Fastboy, tak podkręcamy tempo w Melo.

0: Sú nami 19 po 16 v Meloradiu.
1: Daj gryza. To jest myślałem, ten... że to ty.
0: Ja też myślałam, że to ty i tak spojrzałam na ciebie z takim wzrokiem pełnym załamania. To jest ten moment, kiedy my gryziemy, a wy zgadujecie, co to takiego. Czekamy na wasze odpowiedzi na WhatsAppie Meloradio odnośnik na naszej stronie meloradio.pl. Mikołaj, uczyń honory, weź
1: dobrze.
0: Gryza.
1: Uwaga, biorę gryza w tym momencie.
0: Ja też chcę.

0: To już taka końcówka, bo oszamałaś przed wejściem.
1: Bo strasznie to lubię. Wypada mówić z pełnymi...
0: Styropian ktoś napisał, już widzę.
1: Ustami...
0: Nieprawda.
1: Nie podpowiadaj. Co to takiego? Daj, nie mogę, weź ty powiedz.
0: Co to takiego? Piszecie na WhatsAppie Meloradia, odnośnik na meloradio.pl. Daj gryza.
1: Jeszcze przeżuję.
0: Repeat it.
1: Martin Garrix, Ed Sheeran. Stay.

0: Melo Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: Hey guys, I'm Armin van Buuren and you're listening to Melo Radio.

0: Everlasting, Armin van Buuren, tak podkręcamy tempo. Trwa zabawa, daj gryza w Meloradiu, my gryziemy, wy zgadujecie, co to takiego. Może przypomnimy, jak to pięknie brzmi? O!
1: To brzmi, jakbym żuł jakiś żwir.
0: Jakie są złe odpowiedzi?
1: Oj, przyszło bardzo dużo wiadomości. Dziękujemy za wszystkie odpowiedzi. Były rzodkiewka, kalarepka, mini porcje z cukierni, jabłko, prażynki, chipsy, seler, gruszka.
0: Adriana, co to takiego?
2: Marchewka! Pozdrawiam!
0: Brawo! Daj gryza! Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
3: Weekend pojedziemy do Poznania na miasto, ewentualnie na jakiś koncert.
4: Dwie stówy w tym momencie lecą do ciebie, taka szybka kasa od Meloradia.
2: Super.
5: Zgłoś się na meloradio.pl, czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet pięć stów. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Autopromocja. Reklama.
6: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
7: Muzyka i głos AI.
8: Co

0: D Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: Ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z.
6: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
7: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
8: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
7: Polecam Michel Moron.
8: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
9: Najlepsze hity cenowe w Brico Marché już gotowe. Do 3 października polecamy. Papę w płynie Jurga 4 kg, jedynie 74,99. I saszetkę dla psa Bult 500 gramów, tylko 4,39 przy zakupie 5 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na bricomarche.pl. Bricomarche. Nasze ceny rządzą.
10: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
11: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
12: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
11: Od czwartku w Kauflandzie alpejskie mleczko Milka kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. A woda źródlana Żywiec Zdrój 1,5 litra kup sześciopak, drugi gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
14: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
13: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
15: Skoda.

0: lub Payback. Oferta ważna do 26 września. Cena przed obniżką 20,99.
1: Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży w Polsce pogarsza się. 300 tysięcy dzieci w Polsce żyje poniżej progu skrajnego ubóstwa. Program Pajacyk to pełne brzuszki i spokojne głowy. Sprawdź, jak możesz pomóc na pajacyk.pl.

0: jest łatwa. Tu wymierzą, zaprojektują, dostarczą, a z montażem masz jeszcze taniej. I najważniejsze, że wszystko ogarniają w terminie. W Leroy masz pełną gwarancję remontu bez niespodzianek. Z nami wszystko da się zrobić. Leroy Merlin. Zapraszamy do sklepów na dni mojego domu.
1: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
2: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
3: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
2: Twoja definicja dobrego snu.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
6: Po reklamie. Meloradio Olsztyn. Słuchaj na 95 FM.

0: Mikołaj, bo się połamiesz zaraz, jesteś wiekowy chłop.
1: Patrz, ręka jak złamana. Węgorz.
0: Such of legend. Mam radio, a propos węgorza. Ostatnio w śniadaniówce.
1: No, co tam się wydarzyło w tej śniadaniówce ostatnio?
0: Wyświetlił się taki nagłówek. Aha. Mój tata jest teraz moją mamą.
1: To Rich Forrester tam był w tej śniadaniówce? Chyba był taki wątek.
0: Ja mam tylko jedną myśl. Hokus pokus, czary mary, twoja stara to twój stary.
1: Iga, nie wolno tak.

0: Ej, Ben, all of my love, Melo Radio. Mówiłam ci, żebyś na tej hulajnodze nie za...
1: Ale ja nie używam hulajnogi, odkąd się uderzyłem w kostkę, jak miałem 7 lat.
0: I dobrze, bo w ogóle będzie o tych strasznych sprzętach, nie wiem jak to nazwać.
1: Środkach transportu.
0: No tak.
2: A już o 17 zagramy
1: Just the way you are, Milky, David Guetta.
0: Ten numer zagramy wam punktualnie o 17.

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
6: Wszystko, czego dziś chcę,
7: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak duża czekolada Wedel, druga gratis. A od piątku masło z mlecznej drogi tylko złoty 99, kupując 3.
8: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
9: Jest idealna. Tak wiele umie i wie. A przy tym skromna i pracowita. Po prostu jedyna taka w mieście. Beatka. W salonie Ideale Meble przez cały wrzesień hucznie obchodzimy urodziny szefowej, Beatki. Z tej okazji czekają super promocje na krzesła, stoły, fotele, biurka szkolne oraz kanapy i narożniki. Odwiedź we wrześniu salon meblowy Ideale Meble, Szczytno, ulica Moniuszki 5. Znajdź także Ideale Meble na Facebooku.
10: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
11: Dobra, zdradź sekret.
10: Jaki sekret?
11: No, ten twój patent na zakupy.
10: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
11: Tylko w Modivo?
10: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
11: I co z tym cashbackiem?
10: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
11: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
12: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery. Zapraszamy do salonu Chery Zdunek. Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
13: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
14: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
15: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
16: Uwaga, trwa akcja specjalna w salonach Nissan Zdunek. Nowy Nissan Qashqai z rocznika 2026. Teraz w cenie od 139 500 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wersje dopasowane do twoich potrzeb. Nowoczesny SUV, który pokochali kierowcy. Zamów go dziś. Odbierz nawet za 3 dni. Bez czekania, bez długich terminów, bez kompromisów. Odwiedź salon Nissan Zdunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan Zdunek. Leonharda 3. Olsztyn.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
17: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
18: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
19: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
20: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
21: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
22: Po reklamie.
23: Meloradio Olsztyn. Słuchaj na 95 FM. Co jest grane w Olsztynie?
24: Joanna Boruc, zapraszam. W powietrzu czuć już powiew zbliżającego się weekendu, a że podobno ma być deszczowy, to warto zainteresować się ofertą kulturalną. Na pewno znajdziecie coś dla siebie. Już dziś zapraszam do olsztyńskiego kina Helios. W ramach cyklu Helios Replay możecie o 18:00 zobaczyć film Piraci z Karaibów, Skrzynia u Marlaka. A oprócz tego oczywiście aktualny, świeżutki, premierowy repertuar. Teraz coś na uspokojenie. Tai Chi w Olsztynie. Dzień otwarty i możliwość uczestniczenia w treningu. To od 19:15 przy Augustowskiej 42. Wstęp wolny. No i przypominamy o trwających olsztyńskich dniach nauki i sztuki. To największy festiwal naukowy w regionie. Odbywa się w tym roku pod hasłem Przyszłość 2.0. Człowiek, technologia, natura. Potrwa do soboty. Szczegółowy program znajdziecie w sieci.
25: Minuta do 17:00, czas na newsy Meloradia.
26: Ula Harciarek, on the mic.
27: To 12-latek zepchnął na tory betonowe bloki, najechały na nie dwa pociągi towarowe, nie doszło do wykolejenia, sprawą zajmie się teraz sąd rodzinny. W rękach policji są graficiarze, którzy na przystanku kolejowym Łedzin pod Wolinem pomalowali pociąg. Wpadli, bo zgubili kamerę, którą nagrywali swoją akcję. Ponad 200 wykroczeń na hulajnogach elektrycznych odnotowali policjanci w czasie jednej akcji w Lublinie. Wciąż dominuje brawura, mówi rzecznik miejskiej policji Kamil Gołębiowski.
28: Ujawniliśmy 8 użytkowników jednośladów pod wpływem alkoholu.
27: Hulajnogi z dodatkowym napędem będą mogły być wycofane. Holenderskie służby ostrzegają przed AI. Sztuczna inteligencja pozwala cyberprzestępcom szybciej wykrywać luki w systemach. I zdaniem zagrożenie będzie rosło wraz z rozwojem AI.
29: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
26: Słuchajcie Freak Fightu, jak codziennie o tej porze mamy do Was pytanie, co powiedzieć po kłótni na literę S.
25: Odpowiadacie głosówkami najlepiej na WhatsAppie Meloradia, odnośnik na meloradio.pl. Co mówimy po kłótni na literę S? O to dzisiaj pytamy.

0: Komodo, co powiedzicie po kłótni na literę S? Tak brzmi nasze dzisiejsze pytanie. Czekamy na wasze głosówki na WhatsAppie Meloradia. Odnośnik znajdziecie na meloradio.pl. Co powiedzieć po kłótni na literę S?
1: Słuchaj, okej. Okay. To wow. W takim filmie było.
0: Sebastian?
1: Kolega.
2: Słuchaj, no, miałem rację.
0: Tego nie
1: jest
0: mówimy.
1: To jest wyrok śmierci.
0: Emma?
3: Oczywiście, że mówimy seks na zgodę.
1: Namówiła.
0: Już masz Mikołaja chętnego się z tą z chęcią pokłóci, Emma. Co powiedziecie po kłótni na literkę S? Czekamy na głosówki od was. Gdzie je nagrywamy?
1: Na WhatsAppie Meloradia, oczywiście odnośnik na meloradio.pl.
0: My place. Tak wam gramy teraz, Melo.

0: A tak brzmi Robin Schulz, One with the Wolves w Meloradiu. Podkręcamy tempo we Freak Fight'cie i sprawdzamy, co powiedzieć po kłótni na literę S. I to nie jest tak, że my się z Mikołajem kłócimy, aczkolwiek szukamy inspiracji.
1: Tak jest. Na wszelki wypadek, jakbyśmy się pokłócili kiedyś.
0: Magda?
2: Spasowałeś, kochanie. I ja to szanuję.
0: O!
1: Ale to tak z góry zakłada, że spasował, nie? No nie wiem.
0: To jest silna kobieta po prostu.
1: A dobra, to chyba, że tak.
0: Łukasz?
3: Szkoda czasu na kłótnie. Weź się przytul.
1: Weź się przytul. Mamy jeszcze tekstówki. Kuba napisał proste pytanie na koniec kłótni. Sypialnia?
0: Zawsze. To jest, słuchajcie, moja sztuczka. Jak ja przegrywam kłótnię, to za każdym razem mówię, sypialnia?
1: A jak wygrywasz?
0: Sypialnia?
1: O, no to dobra, nieważne. Ben jeszcze napisał, skończyłaś, czy robimy dogrywkę?
0: Fajne.
1: A to można powiedzieć i w złości, i w uniesieniu.
0: Oczywiście, zadziorny Ben, podoba mi się to. Co powiedzieć po kłótni na literę S? Czekamy na głosówki od was.
1: Głosówki nagrywacie i wysyłacie nam oczywiście na WhatsAppa Meloradia, odnośnik na meloradio.pl. Co mówimy po kłótni na literę S?

0: Każdy twój ruch, modelki włodarski. Co powiedzieć po kłótni na literę S?
1: To jest nasze dzisiejsze pytanie i jeszcze wrócimy do waszych odpowiedzi, ale muszę tutaj zrobić specjalnie pauzę na wiadomość od naszego słuchacza Grzegorza, która mnie zniszczyła.
0: Aha.
1: Skoro padła propozycja seksu na zgodę, nie polecam kłótni z rodzicami.
0: Mikołaj.
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto. Reklama. Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty? Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu, gwarancję stanu technicznego, gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ500. Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
6: Mamy niskie ceny.
2: Miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Dealer BMW z Dunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn zaprasza.
7: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
8: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
9: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Zelektryfikowaną jazdę bez podłączania do zasilania. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
10: Zaprasza Dacia Alcar. Olsztyn, ulica Lubelska 39A.

0: Cena przed obniżką 23,99. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. A do środy pomidory malinowe 6,99 kilo z Delikartą. Cena przed obniżką 10,99. Limit 3 kilo. W delikatesach Centrum.
1: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
2: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
1: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
3: Skoda.
4: Jazda w MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
5: W reklamach samochodów ulica zawsze jest dziwnie pusta. A w Geely największa przestrzeń w swojej klasie i pełny komfort w codziennym życiu. Teraz idealnie życiowy Geely Starray EMI już od 119 900 zł. A do tego ubezpieczenie OC, AC, NW i Assistance za złotówkę.
6: Zapraszamy do nowego salonu Geely Daszuta. Olsztyn Sikorskiego 19, lokal numer 3.
7: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
8: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
7: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
9: Czas na auto, które wyróżnia się na drodze. W salonach Nissan z Dunek trwa akcja specjalna. Nowy Nissan Juke z rocznika 2026, dostępny w cenie już od 96 900 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wiele wersji dopasowanych do Twojego stylu życia. Dynamiczny crossover z charakterem, gotowy do odbioru w ciągu 3 dni. Odwiedź salon Nissan z Dunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan z Dunek, Leonharda 3, Olsztyn.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Mamy niskie ceny.
12: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
13: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
12: Pieskie życie ma smak!
13: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
14: Po reklamie.

0: całe lato w Melo Radio. A ty co byś powiedział, gdybyśmy się pokłócili na literę S?
1: Powiedziałbym ci sorry, Iga, przepraszam, nie chciałem.
0: A i po co kłamiesz?
1: No.
0: Patrycja.
2: Spakowałeś się już?
0: Króciutko.
1: Ale nie mieszkamy razem.
0: Jerzy?
3: Spasujmy.
0: No, spoko. I jeszcze taki słuchacz.
4: Sam sobie zrobisz kolację.
0: A, myślałam, że lody.
1: Na patyku. Kręcone włoskie, tak?

0: What if Neptunika? Oluś tu jest, ja mam do ciebie pytanie.
1: A to się szybko wydarzyło.
2: O, no, skitu.
0: Nie wiem czemu tak jakoś na takim
1: Cześć Iga, to tam u ciebie mam do ciebie pytanie.
0: Jakie?
1: Nie wiem.
0: Gdybyś się z nami pokłócił, to co byś zrobił na literę S?
1: Nie pokłóciłbym się z wami, bo was serdecznie kocham.
0: O, to było mega słodkie. Mamy nadzieję, że szczere.
1: Tak. Oczywiście.
3: A już o 18:00 zagramy.
1: Wtedy bym powiedział Sad Girls, bo byłabyś Sad i Birexa. A to ciekawostka.
0: Albo i nie.
1: Tak, ten numer nie poleci o 18:00, ale poleci na pewno w trakcie tego wieczoru.
0: Buziaczek.
1: I będzie fajnie.
0: Będzie najlepiej.

0: to promocja.
1: Tego nikt nie lubi we wrześniu.
2: Praca, szkoła, korki.
1: W Meloradiu mamy dla ciebie coś lepszego.
2: Od rana dużo pozytywnej energii.
3: Jeszcze fajniejszą muzę.
2: Świeże trendy prosto z sieci.
3: I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo.
2: Od poniedziałku do piątku.
3: Już od 6:30.
1: Podkręcamy tempo.
2: Waldek Darłak.
1: Marcin Sikora.
2: I codziennie zrobimy ciekawe...

0: Sprawdzamy tempo. Autopromocja. Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
4: I zrobiła nam super pokój.
5: Mamo, dzięki!
6: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
8: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
7: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
9: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
11: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
12: Fonix Ból Uszu Max.
11: Słucham?
12: Wypróbuj Fonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
11: Fonix Ból Uszu Max?
12: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
13: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Fonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
14: Jazda w MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
15: Teraz w Netto różne odmiany polskich jabłek w supercenie. Tylko 2,79 za kilogram. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 11,99 za rolkę. Netto, dużo dobrego.
16: Ej, czy tylko ja kibicuję Ratajskiemu w tym autobusie? Nie każdy jara się Dartem. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
17: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
14: Jazda w MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
18: Polska pokochała Chery's Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho. W trasie masz pełną swobodę, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj, sprawdź w salonach Chery. Zapraszamy do salonu Chery's Dunek, Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
19: W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
20: Bo w Media Expert taniej masz.
21: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
22: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miauszlę.
23: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
0: Po reklamie. Meloradio Olsztyn na 95 FM.
1: dochodzi 18, czas na newsy Meloradia, które ma dla was Ula Harciarek.
2: Szykuje się bat na pędzących na hulajnogach i rowerach elektrycznych. Jeśli hulajnoga albo rower da się rozpędzić powyżej 20 km na godzinę, no to trzeba będzie kupić ubezpieczenie, ale na razie to plany. Unikatowy system opracowali polscy naukowcy, lokalizuje drony na podstawie wydawanych przez nie dźwięków. Nasi piłkarze trenują na Stadionie Narodowym w Warszawie, bo jutro pierwszy mecz Ligi Narodów. Rywalem będzie Bośnia i Hercegowina, mówi wahadłowy Przemysław Frągowski.
3: Jutro na boisku będzie dużo odpowiedzi. No wiadomo, Bośnia to też jest drużyna charakterna, potrafi grać w piłkę, mają niezłe stałe fragmenty gry.
2: Mecz jutro o 20:45. Pozostałości dawnych latryn w Holandii pokazują, co wtedy jedzono. No i okazuje się, że od XVI do XIX wieku dominowała dieta roślinna.
5: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.

0: turn the volume up. Idev. Idev Melo.
1: No i mamy już. Punktualnie godzina 18, nieważne jaka dieta, ja wam zafunduję takie kąski, które wszyscy przyjmiecie. I to z wielkim uśmiechem, obiecuję. Będzie Felix Jen i Jasmine Thompson z hitem Ain't Nobody. Potem humorki poprawi nam Chris Cross Amsterdam razem z Willim Williamem. A zaczyna ona, Bibi Rexa. A ja jestem Pychu, siemano.
2: Hi, it's Bibi Rexa, Vietorami i Demelo.

ale ja lubię ten numer. Criss Cross Amsterdam, Willy William i przyjaciele. To My Oh My. 9 minuty po 18, a za chwilę porozmawiamy sobie z naszą specjalistką. Nie tylko od newsów, ale i od świata filmów i seriali. O tym, co warto obejrzeć w nadchodzący weekend, do studia wbije Ula Harciarek.

jak good morning zmieniły. Budzi mnie szum wysokich fal, ludzie i tłum, a ja wychodzę sam. Tu nie ma nikogo, kto zna mnie, czy nie tu chodzą po ścianie. To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Mam jedno marzenie w życiu. Śpiewać jak ta pani. Sharon de Nadel. Razem z nią Armin van Buuren. Ale nie będę wam tego pokazywał, co na razie potrafię. Wolę tu jeszcze pracować. 18.17 na zgrach, a to jest moment, w którym robimy podkładzik, robimy klimacik. A to oznacza jedno, do studia weszła ona, Ula Harciarek.
1: Jestem, Szymano, cześć.
0: Ula. Co
1: Czyli
0: tam
1: będzie
0: serialach?
1: O serialach, no właśnie.
0: Co obejrzeć w weekend, Ula? Opowiadaj.
1: Słuchajcie, dziś polecam dobre kontynuacje naprawdę fajnych seriali. Na pierwszy Ogień Silos jest najnowszy sezon i jest grubo. To postapokaliptyczna opowieść o ludziach żyjących w ogromnym silosie. Czekajcie do napisów końcowych ostatniego odcinka, tam zwiastun finałowego sezonu.
0: No przewalone i... w takim silosie. Weź do toalety, nie pójdziesz, nic nie zrobisz. Daj,
1: no pójdziesz!
0: To dawaj kolejną kontynuację.
1: No to świetnej kontynuacji doczekał się serial Gentlemani. To czarny humor o świadku przestępczym. Ja już czekam na trzeci sezon, który ponoć ma powstać.
0: I perełka przed nami.
1: No i perełka, dla mnie perełka. Serial Lalka. Fajna, nowoczesna produkcja, która jest wariacją na temat książki Bolesława Prusa. Serial podzielił widzów, wiadomo.
0: Ile ludzi, tyle opinii.
1: Dokładnie, więc jeśli jeszcze nie widzieliście, to koniecznie zobaczcie, żeby wyrobić sobie własne zdanie.
0: A my mamy jeszcze chwilę, więc ja muszę dorzucić coś od siebie, moją propozycję.
1: Tak, o.
0: Bo
1: czekam.
0: Ja ostatnio, słuchajcie, dostałem kapcie z Zygzakiem McQueenem. Takie kapcie na zimę. Jestem największym fanem Zygzaka McQueena i więc jeżeli mówimy o kontynuacjach, Auta 1, Auta 2, Auta 3, bardzo polecam.
1: A wiesz, że nigdy nie widziałam?
0: No to Ula, idziemy oglądać.
1: Okej.

0: Paraiso, to Lost Frequencies i Marie Frost. Nówka sztuka na antenie Meloradia, 26 minut po 18 na zegarach. A w tej godzinie zajrzymy jeszcze do lodówki Joanny Krupy.
1: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.

0: Halo Radio Olsztyn. Słuchaj na 95 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Melo Radio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na kompensatę, który rozsuł się w drobny mak.
2: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Kiedy potrzebujesz

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
2: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: O, pieskie życie ma smak!
2: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Włączamy niskie ceny.
7: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Dealer BMW z Dunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn zaprasza.
8: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
9: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu Delmayer. Kawa mielona 500 gramów. Tylko 25,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 45,99. A czekolada Moser Rot. Różne rodzaje. 125 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Twoje półki uginają się od książek? Sprzedaj je w Tezeuszu. Dojedziemy bezpłatnie i wycenimy księgozbiór. Płacimy od ręki. Skup książek. Tezeusz. Telefon 538 132 088. Więcej na skuptezeusz.pl.

0: Panele trwa. Teraz 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
2: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
3: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.

0: 5 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. Auchan.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Po reklamie. Tak gra Melo. Melo Radio.
1: Pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Po reklamie. Tak gra Melo.

Czy ten numer się nam kiedyś znudzi? Wątpię. Who Wants to Be Alone? To od jestej Nelly Furtado. Słuchacie Meloradia, 17 minut do 19. To kobieta z jajami, które trzyma w lodówce. Mowa o Joannie Krupie. Ta ostatnio pochwaliła się, że ona w swojej lodówce zawsze musi mieć jaja. Takie od szczęśliwych kurek. No i z tych jajek to ona po prostu bierze i spija sobie żółtka. Po co to nie wiem, ale trochę mnie to zdziwiło, bo jeśli to jedyne, co pani Joanna trzyma w lodówce, to wiele mnie z nią łączy. Szczególnie przy końcu miesiąca. Takie pustki nie dziwią.

0: ten potrafi. Lata mijają, a jego numery brzmią dalej fresh. Sweet Nothing, Calvin Harris i Florence Welch. To jest Melo Radio. Za chwilę wybije 19, no i po 19 to będę miał gościa na naszej antenie. Kto to taki? To jeszcze nie zdradzę.
1: A już o 19 zagramy.
0: Ale będzie fajnie, tak jak w naszej playce. Topiki, Becky, Hi. Sorry papi, od tego numeru rozpoczniemy 19, to punktualnie o pełnej. Wtedy, kiedy inni jeszcze coś tam sobie będą gadać.

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca albo laboratorium z Poland spółka z o.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
9: Mamy niskie ceny.
10: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
11: Skoda.
12: Ej, czy tylko ja tak mam, że zawsze i wszędzie piłeczka oglądana będzie? Nie każdy uznaje oglądanie meczu za rzecz świętą. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
13: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Mamy niskie ceny.
0: O reklamie.

0: Melo Radio Olsztyn. Słuchaj na 95 FM.
1: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
0: Idę w Melo.
2: No i punktualnie 19 na zegarach, a to oznacza, że lecimy dalej i w sumie to nie lecimy, tylko idziemy w Melo. Ale będzie prawdziwy odlot w tej godzinie. Kuba Szmajkowski do mnie za chwilę wpadnie, a wcześniej wpadną oni. Topiki, Beki, Hi, Sorry Papi, od tego zaczynamy. Tu Pychu, siemano. Melo.

0: Griffin w Melo Radio. To Word Away. Tak, podkręcamy tempo. 9 minut po 19 na zegarach, a ze mną zapowiadany już gość. Siemano, Kuba.
1: Siemaneczko, cześć.
0: No, cześć. Kuba Szmajkowski z nami, który, no muszę zapytać, czy bardziej woli radio czy telewizję, bo ty z tymi dwoma w sumie jesteś związany trochę. Kurczę. W wielu programach brałeś udział, to teraz musisz to powiedzieć. Radio
1: ciężko
0: czy telewizję?
1: Ciężko wybrać.
0: Jakie ciężko wybrać, przepraszam?
1: No oczywiście, że radio.
0: No, i to jest odpowiedź, jaką chciałem usłyszeć. Stary, słuchaj, ty jesteś chyba szczęśliwy teraz, co?
1: Bardzo jestem szczęśliwy. Mam super etap w swoim życiu i mam nadzieję, że to będzie tak trwać jak najdłużej.
0: Piąłeś ten piękny etap piękną klamrą, o której sobie trochę porozmawiamy, ale tak prywatnie wszystko git u ciebie?
1: Wszystko super, wszystko jak najlepiej. A u ciebie?
0: Fantastycznie. U mnie też perfekcyjnie. No słuchaj, jestem uśmiechnięty, jestem w pracy o 19:09. Co może być nie tak? Słuchaj, przyszedłeś do nas, żeby zaprezentować coś bardzo mocno przedpremierowo.
1: Tak.
0: I chyba możemy to zdradzić, że jako pierwsi w Polsce, jeżeli słuchacie Melo Radio, usłyszycie najnowszy materiał od Kuby.
1: Tak,
0: to
1: najnowszy materiał.
0: Powiedz coś o tym materiale. Z czym ty do nas przyszedłeś, bo masz takie ładne tutaj, o bardzo proszę.
1: Pudełeczko takie z płytą. No jest to moja epka pierwsza w życiu, autorska. Wykazałem się jako songwriter, niezależny, więc Don Julio to jest piosenka, która promuje tą epkę. Jestem mega z niej dumny, ponieważ opisuję to, co działo się dotychczas w moim życiu i pierwszy raz mogłem wejść do studia i od zera aż do bohatera.
0: Okej, okay. Zobaczymy.
1: Stworzyć cały materiał.
0: A raczej usłyszymy, jak te bohaterskie czyny wyszły. Za moment, teraz gramy dalej. Przypomnijmy sobie, piękne lato, oj, kilka ładnych lat temu. Brakieter, Daniel Sandoval, Tuesday. To już teraz, a za chwilę wracamy do rozmowy z Kubą.

0: I don't wanna wait. David Guetta i One Republic. To jest Meloradio. Tak się tempo podkręca. 19:19 na zegarach, czas na nowość.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: No i tę nowość zagramy za kilka chwil, bo Kuba Szmajkowski dalej jest z nami. Siemano.
2: Cześć.
0: Ale jest też z nami nasza Monia, która ogarnia wszystkie sociale i pięknie nagrywa to, co się tutaj dzieje.
3: Siemano.
0: No cześć Moniś, słuchaj. Bo ty jesteś tak trochę prowoderką tego, co tu się wydarzyło między piosenkami. Mhm. Ale możesz powiedzieć, o co chodzi?
3: A, mam powiedzieć, o co chodzi.
0: Tak.
3: Słuchajcie, dzisiaj przyszłam w nowej fryzurze i tak sobie tutaj gadamy o różnych fryzurach i planach na przyszłość. No i powstał mały zakładzik.
0: Mhm, mały zakładzik polegający na tym, że no tak dajemy sobie tak z miesiąc czasu, nie?
2: Tak.
0: Tak na święta możemy
2: tak,
0: to
2: tak,
0: zrobić.
2: Tak, tak, tak.
0: Że ja i Kuba robimy sobie baskata.
2: Tak.
0: I farbujemy się na biało.
2: Tak, na blond.
0: Dobra, więc może być.
2: Ja powiedziałem, że ja to zrobię, jeżeli Olek to zrobi za
0: tak?
2: mną.
0: A Monia powiedziała z kolei, że ona zrobi to mi i to wszystko zobaczycie na socialach Meloradio.
3: Dokładnie
0: to
3: tak.
0: To uwaga, poczekajcie, powstańmy, to zobaczycie na naszych socialach, Kuba.
2: Okej,
0: okay. Mamy to
2: przeciąć.
3: Pięknie.
0: Przeciąłem to, dobrze, mamy ten zakład. No to teraz jeszcze jedna rzecz. To już ci, Moniś, zdajmy mikrofon, dziękujemy ci bardzo. Słuchaj, Kuba, twoja epka, pierwsza w życiu. Dlaczego mamy jej posłuchać?
2: Ponieważ to jest naprawdę wyjątkowy materiał, który opowiada o tym, co się działo u mnie przez ostatni rok między innymi. I jest o tym, co mnie i budowało, i o tym, co mnie łamało od dziecka. Więc cieszę się, że mogłem w końcu jako niezależny artysta usiąść w studio i od zera do bohatera, jak już wspomniałem wcześniej, stworzyć właśnie te 7 piosenek. Są mi niesamowicie bliskie i jestem bardzo zestresowany, ale też podekscytowany jutrzejszym dniem, ale też obecną chwilą, ponieważ przedpremierowo już zaraz usłyszycie Focus Track,
0: bo to
2: czyli
0: będziecie jako pierwsi Don na Julio. Świecie w ogóle słyszeli ten numer, bo przedpremierowo, to się ukaże o północy, a wy już
2: tak.
0: teraz usłyszycie
2: tak.
0: ten kawałek na antenie Meloradia. To ja ci muszę jeszcze zapytać, czy ten rok, który spiałeś tą epką, to jest najlepszy rok twojego życia?
2: Niekoniecznie. Uważam, że ten przyszły okay. będzie najlepszy.
0: Aha, i to jest dobra odpowiedź. Stary, to co ty na to, żebyś ty sam sobie puścił ten numer u nas na antenie?
2: O kurczę, no dobra, ale pokażesz mi tutaj te guziczki i tak dalej.
0: Tak, chodź, nie ma co w ogóle się tutaj zastanawiać. Czekaj, ja tylko odsunę.

0: krzesło, bo ono teraz będzie niepotrzebne. Ale tak w sumie to założę słuchawki, żeby słyszeć, co tutaj się dzieje. Zasada jest prosta. Ty zapowiadasz, co teraz zagramy i klikasz ten guziczek.
1: Okej.
0: Okay. Scena jest twoja.
2: Uwaga, robię to już któryś raz, ale ta chwila jest wyjątkowa, ponieważ zaraz usłyszycie, moi drodzy, Don Julio, czyli numer, który promuje moją pierwszą autorską epkę.
0: Przedpremierowo!
2: Przedpremierowo!
3: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

0: Do ostatniej nutki. To Don Julio i nowy Kuba Szmajkowski. Przedpremierowo, jeszcze tego numeru nigdzie nie usłyszycie. Był on tylko do usłyszenia w Melo Radio. No więc bardzo ci dziękujemy, że do nas wpadłeś. Czego ci możemy życzyć na tę premierę już od północy? Będziesz w ogóle spał dzisiaj?
1: Wydaje mi się, że jeszcze nie zasnę. Chciałbym posłuchać właśnie na wszystkich serwisach streamingowych, jak już wejdzie o północy, żeby sobie nie odbierać tej przyjemności, bo taka sytuacja zdarza się rzadko.
0: Ale ja myślę, że już masz DM-y zasypane wiadomościami o tym numerze. No, po prostu nie ukrywajmy, że tak nie jest.
1: Zaraz to sprawdzimy. Ale czego możecie mi życzyć? Wydaje mi się, że po prostu zdrowia. Zdrowie jest najważniejsze i wszystko inne przyjdzie samo. I tego też wam życzę, żebyście byli zdrowi i szczęśliwi. I ty też, Olku.
0: Ojej,
1: żebyś był zdrowy i szczęśliwy.
0: Tobie również. Jak miło się zrobiło. No dobra, czas zagrać numer, bo się zasłodzimy.

0: Szczęście jest takie smutne, ale Szpezja śpiewana. Happiness is so sad, Swedish House Mafia i Illegally w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo, 29 minut zostało nam do godziny 20, na w tej godzinie jeszcze posłuchamy o tym, kiedy Michał Wiśniewski i Mandaryna znowu ze sobą zamieszkają. Bo jeszcze tego nie robią.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto. Autopromocja.
2: Bocian! Bac! Bocian!
3: Bociana odleciał jak DJ Akun do Dubaju.
4: Odlatujemy! Odlot!
3: Parawany zniknęły z nadbałtyckich plaż. No i to jest ten moment, że ja wchodzę cały na biało i mówię... No dzień dobry po wakacjach! Nowa energia, nowe weekendowe Melo i stary ja! Opoka, zapraszam w weekendy od 10:00.
1: Rano obudzi największego śpiocha.

0: 0%. Jak tak, to Allegro.
1: Polska pokochała Cherry Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Cherry. Zapraszamy do salonu Cherry z Dunek, Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
2: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
3: Mamy to, o, na smartfonach mamy, mamy to.
2: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
4: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Dealer BMW z Dunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn zaprasza.
6: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
7: Ci panowie z Media Expert.
6: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
8: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
9: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
10: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
9: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
11: Skoda.
12: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
13: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
14: Elektryk? Pewnie drogi.
13: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
14: Co? Z serwisem i gwarancją?
13: I tylko 10% opłaty wstępnej.
14: Tylko gdzie jest haczyk?
13: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
14: Czekaj, 30 tysięcy?
13: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
15: Dwa zespoły, jeden cel i mnóstwo dobrej zabawy. Michał Koterski i Łukasz Kadziewicz w nowym sezonie kultowego teleturnieju Kocham Cię Polsko. Kto poprowadzi swoją drużynę do zwycięstwa? Kto wykaże się większą wiedzą, refleksem i poczuciem humoru? Na widzów czekają gwiazdy, emocjonujące pojedynki i pytania o wszystko, co polskie. Oglądaj jutro o 20.40 w TVP2 i TVP VOD.
16: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
17: Lidl, to się opłaca.
18: Używane auta dostawcze. Czy znajdę je w autoryzowanych salonach Toyoty?
19: Dostawczaki? Oczywiście. Ze sprawdzoną historią, przebiegiem i stanem technicznym potwierdzonym wnikliwym badaniem. Z roczną gwarancją z opcją przedłużania do 10 lat. Z możliwością personalizacji zabudowy. Z ubezpieczeniami i finansowaniem dopasowanym do budżetu. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych używanych samochodów dostawczych od 21 do 26 września.
20: O reklamie. Meloradio Olsztyn na 95 FM.

I humorki od razu lepsze. Crying on the dance floor. Sam Felt i przyjaciele, tak podkręcamy tempo. 14 minut do 20 nam zostało. Mandaryna i Michał Wiśniewski. Oni mają zamieszkać razem, bo wrócili do siebie, ale jeszcze razem nie mieszkają, a w ich zawodzie to wiadomo, no jest tak, że rzadko w domu są, więc trzeba kolekcjonować te chwile. No i Mandaryna powiedziała w jednym z wywiadów, że no oni to planują, ale jakoś w październiku. No i tak mi się wydaje, że to już powinni się zabrać za to, żeby zacząć pakować rzeczy, bo ze wszystkich moich przeprowadzek ja dobrze wiem, że jak planuję coś zrobić w jeden miesiąc, to gdzieś tak za pół roku dopiero mogę powiedzieć, że faktycznie się udało. Melo.

0: tego lata. A u nas lato się jeszcze nie skończyło, ono cały czas trwa i niech tak będzie jak najdłużej. Lumix i Self-Aware. Tak, podkręcamy tempo, to jest Meloradio, 20 za moment, a po niej przydadzą wam się głosówki i WhatsApp Meloradia. Odnośnik znajdziecie na meloradio.pl.
1: A już o 20 zagramy
0: Alan Walker, Ava Max i Fate. Ten numer punktualnie o 20, czyli już za moment przejmuje antenę Meloradia.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: Ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Ej... Czy tylko ja tak mam, że binge-watchuję w robocie?
6: Hot doga poproszę!
5: Nie każdy ogląda w pracy. I ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
7: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
8: Uwaga, trwa akcja specjalna w salonach Nissan Zdunek. Nowy Nissan Qashqai z rocznika 2026. Teraz w cenie od 139 500 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wersje dopasowane do Twoich potrzeb. Nowoczesny SUV, który pokochali kierowcy. Zamów go dziś. Odbierz nawet za 3 dni. Bez czekania, bez długich terminów, bez kompromisów. Odwiedź salon Nissan Zdunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan Zdunek. Leonharda 3. Olsztyn.
0: O reklamie.
9: No i mamy punktualnie 20 na zgarach. W tej godzinie dużo się wydarzy muzycznie dobrego. Black Eyed Peas, I Got a Feeling to za moment. Alan Walker, Ava Max, od tego zaczynamy. Tu Pychu, siemano.

Ale na antenie Meloradia wciąż letnio. Talk to you, to another. W Meloradiu tak podkręcamy tempo, 20:16 na zegarach. No słuchajcie, to już jest ta pora roku, kiedy za oknami o tej porze jest już dawno, dawno ciemno. Ale może to ma jakieś swoje plusy. Wiadomo, kiedy niczego nie widać, łatwiej pewne rzeczy robić. A właśnie, gdzie wy teraz słuchacie Meloradia? Gdzie wam towarzyszą nasze hiciory? Gdzie podkręcacie razem z nami tempo? Jestem mega ciekawy, co robicie w czwartkowy wieczór po godzinie 20. Dajcie mi o tym znać na naszym WhatsAppie. Odnośnik do WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl. Przyjmuję wszystkie głosówki, za to najlepsze. Będę miał nagrody prosto z naszego merchu. Skiety Meloradia do kogoś z was trafią. A już teraz trafiają oni.

0: Mello Radio.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

Już jutro będziemy mogli to powiedzieć. Friday, piąteczek nadchodzi, 20:27. W czwartek na zegarach to Riton i spółka. Friday za nami. A gdzie wy o tej porze słuchacie Meloradia? No, między innymi w taksówce. Tak jak pani kierowczyni tej taksówki, Nikola, którą mocno ściskamy, napisała, że jedzie w stronę Marek pod Warszawą i słucha Melo. I bardzo dobrze, bo ja gram tak, żeby nie usnąć. Jel Curry, Hannah Bolane, Don't Go Breaking My Heart. To nowość w Meloradio.

0: Don't Say Goodbye. Ja się nie żegnam, ja was witam. Pychu z tej strony, siemano, słuchacie Meloradia. 18,5 minuty, tyle zostało do 21. No ja jestem mega ciekawy, gdzie wy o tej porze Melo słuchacie, przy czym wam towarzyszę. Bardzo lubię słuchać wasze głosówki, więc wysyłajcie je. Chcę usłyszeć wasze piękne głosy. Odnośnik do WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl. Arek, co tam u ciebie?
1: Właśnie wracam furą z budowy z teściem.
2: Budowa.
1: Teściu stwierdził, że nie chce udzielić głosu do tej głosówki, nie chcę się przywitać, więc trochę lipa. Nawet próbowałem go przekonać, że dostanie skarpetki Meloradia. Powiedział, że nie potrzebuje i że ma za dużo, także nie zasłużył.
0: O, tata, właśnie, nie zasłużył, ale ty, Arek, zasłużyłeś, kiedy Meloradia w tym momencie lecą do ciebie, a do was wszystkich leci nowy sokół. To pogważymy.
3: Chwilę muszę łapać, bo tu w końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne, no. Mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci po

kawałek do reklamy. Ty się wieziesz, taka moda jest pewnie. A nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to trzy dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe, sitko ja. Nie próbuję skleić, zleję, zimną masz. Pożegnanie, ściskam, przykro łap. Główne danie nie przegryj.

0: Ale ja lubię ten numer, ale fajnie sobie go przypomnieć. 365 Z i Katy Perry w Meloradiu, a 365 dni w roku, nawet czasem 366. Możecie zgłaszać się do szybkiej kasy od Meloradia. Pamiętajcie o tym, że są do zgarnięcia 200, a jutro to nawet 500 zł. Taką szybką kasę mamy dla was, na cokolwiek tylko chcecie. Jeżeli chcielibyście się po nią zgłosić, to wbijajcie na meloradio.pl, no i piszcie nam wasze pomysły.
1: A już o 21 zagramy
0: Sony Fodera i Think About Us. Ten numer punktualnie o 21 przejmuje antenę Meloradia, to już za moment. A zagram go przed wszystkimi, wtedy kiedy inni jeszcze coś tam sobie będą gadać.

0: To promocja.
1: W głowie jeszcze czujesz piątkową noc? A kumpel znowu napisał, że nie ma zamulania i masz wbijać na dobre melo? Bierz odświeżacz, pryskaj nim koszulkę, ładuj telefon, suchy szampon na głowę, a ja ogarniam bifor.
2: Jak co weekend, najlepsza muza, wasze wiadomości
3: i mocno podkręcone tempo.
4: Klubia albo jakaś domóweczka i jedziemy z tym koksem.
2: Bo w sobotę weekend dopiero się rozkręca.
1: Konrad Traczyk, zapraszam od 15.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
6: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
5: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
7: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 zł za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 zł za sztukę przy zakupie 2.
5: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
9: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
10: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
11: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
8: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
12: Twoje półki uginają się od książek? Sprzedaj je w Tezeuszu. Dojedziemy bezpłatnie i wycenimy księgozbiór. Płacimy od ręki. Skup książek. Tezeusz. Telefon 538 132 088. Więcej na skuptezeusz.pl.
13: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty. Wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
14: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Dealer BMW Zdunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn zaprasza.

0: idę w melo.
1: 21 już wybiła, w tej godzinie zagramy w naszą zabawę. O czym myśli Pychu? Przydadzą wam się telefony, żeby dzwonić i zgadywać. Son of the Raving About Us, to z kolei gramy na początek. Tu Pychu, siemano.

0: Neptunica i What If w Melo Radio.
1: O czym myśli Pychu?
0: Nie zapomniałem dziś o naszej zabawie O czym myśli Pychu. Zasady są bardzo proste. Wy już teraz możecie wybierać numer telefonu 321-321-777. No i próbować dodzwonić się na antenę Melo Radio. No i zgadnąć, o czym myśli Pychu, czyli... Pychu. Nie zapomniałem dziś o naszej zabawie O czym myśli Pychu. Zasady są bardzo proste. Wy już teraz możecie wybierać numer telefonu 321-321-777. No i próbować dodzwonić się na antenę Melo Radio. No i zgadnąć, o czym myśli Pychu, czyli ja. Dzwonicie zazwyczaj totalnie za free, za totalną darmożkę. Tak to zazwyczaj działa, bo to taki numer, wiecie, jakbyście do kolegi dzwonili. No a moje podpowiedzi na dziś są takie. Myślę o rzeczy, która raczej nadaje się do pomieszczeń i ona poprawia nam samopoczucie. No to czekam na wasze próby, jeżeli chcielibyście spróbować zgadnąć, o czym myśli Pychu, to jest ten numer, ten moment, żebyście wybrali nasz numer. Ja czekam, aż lampka się zaświeci. 321-321-777. No i już widzę, że jedno się świeci, więc odbieram. Halo, jak masz na imię?
2: Michał.
0: No cześć Michał, to o czym myśli Pychu?
2: Klimatyzacja.
0: Nie, ale to dobry strzał, choć już teraz coraz ciężej będzie, żeby ta klima nam poprawiała humor, niestety. No to odbieram kolejny telefon. Halo, jak masz na imię? O, słyszę siebie. Tutaj się chyba nie dogadamy, więc odbieram z tej strony. Halo, jak masz na imię? Halo?
3: Oliwia.
0: Oliwia, ścisz radio, będziemy się zdecydowanie lepiej słyszeć w słuchawce i wyłącz głośno mówiący i strzel, o czym myśli Pychu.
3: Roślina?
0: Nie, nie chodzi o roślinę, choć to, o czym myślę, może być z tym związane, na przykład. Może to mieć bardzo dalekie, ale jednak powiązanie. No to czekam na wasze telefony dalej, no i widzę, że kolejny dzwoni, więc odbieram. Halo, jak masz na imię?
4: Cześć, cześć, Wojtek.
0: No cześć, Wojtek, to o czym myśli Pychu?
4: A ja myślę, że to będzie odświeżacz powietrza.
0: Jak ty to zgadłeś? Po czym? W ogóle jak?
4: Ja przyznam się szczerze, że jak usłyszałem, że to służy do czegoś tam i się używa w pomieszczeniu, stwierdziłem, że to będzie to. Nie wiem, samo spadło.
0: Stary, ty musisz normalnie dzisiaj, nie wiem, coś wycelować, bo trafisz na pewno. No to jest dobra odpowiedź w tym momencie, z kiedy Melo Radio lecą do ciebie. Takiej radości dawno nie słyszałem, muszę przyznać.
1: O czym myśli Pychu?

Colors w Melo Radio i ten numer jest propozycją do, tak jak słyszeliście przed tym kawałkiem, 30 Melo Radia, naszej listy hitów, którą odpalamy już jutro po godzinie 18. Na ten kawałek cały czas możecie głosować na meloradio.pl. Gorąco do tego zachęcam, no bo on, tak jak zresztą ponad 30 innych numerów, tych w liście i tych w propozycjach czekają na wasze głosy. A już teraz czas na kawałek, który będzie oj mocnym wspomnieniem. Melo Radio. Bo może na listach hitów już go nie ma, ale jest na pewno głęboko w naszych wspomnieniach. United Nations i Out of Touch w Melo Radio.

chodzą po ścianie. To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

pachnie ten numer piątkiem, który się zbliża. Whatever turns you on. Axel i Bon w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo. Już jutro piątek, piąteczek, piątunio. Zaczynamy weekend, a jak weekend, to oczywiście jedyne, prawdziwe, dobre Melo na antenie Melo Radia, czyli sety DJ-skie od tych najlepszych z najlepszych. Rozpocznie o 22:00 Tiesto, a o 23:00 mamy dla Was zupełną nowość. Connect Ibiza Radio Show. To nowy projekt od Wiki Divine. No i to będzie naprawdę trochę taka przejażdżka na Ibizę. Będziecie mogli poczuć się właśnie jak na gorącej Ibizie, stoli elektronicznej muzy bez wychodzenia z domu, bo w ramach Dobrego Melo mamy dla Was taką perełkę. Już jutro od 22:00 prawdziwe Dobre Melo na antenie Melo Radia, potem też w sobotę od 20:00. No i w sobotę też przypomnimy sobie to, co działo się na Tomorrowland w Belgii. Oj, będzie się działo, to będzie szalony weekend, mam taką nadzieję.

Pamiętajcie, że na ten numer możecie głosować na meloradio.pl w ramach naszej 30 Meloradio. Ta już jutro po 18, a to Warriner i Lauren. Let me forget you. Tak gramy jeszcze przed 22, już jutro. Od piątek, piąteczek, piątunio. No prawie dojechaliśmy, słuchajcie, damy radę.

0: Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Złapałam gumę i potrzebuję kaski na oponę.
2: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Fantastycznie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.
3: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.

0: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
2: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho. W trasie masz pełną swobodę. Bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj, sprawdź w salonach Chery. Zapraszamy do salonu Chery Zdunek, Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w supercenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
4: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.

piękna wakacje, lubię tak siedzieć i na ciebie patrzeć. Jadę powinę na stację, bo biorę cię na poważnie. Łapiesz za rękę, w tle leci Karibu, a ja pijany zamawiam te same grzechy co zawsze, na pół papieros na klatce. Ziemia jest płaska, to niemożliwe jak to, że już nie wiruje świat nam. Nie dowierzałem jak folia, że zabrałem na stan. Na księżycu jeszcze nikogo nie było, choć to nie jest prawda. Jak to, że nigdy nie wierzyłem w miłość?

0: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Dealer BMW z Dunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn zaprasza.

0: Radio Olsztyn. Słuchaj na 95 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: W weekend pojedziemy do Poznania na miasto, ewentualnie na jakiś koncert.
2: Dwie stówy w tym momencie lecą do ciebie, taka szybka kasa od Meloradia.
1: Super.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet pięć stów. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha. Po południu

0: Flaszbelu, pomiędzy zdroje, to jest monopol, czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, byku.
0: Kacha dorzuci.